Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

0: Pamiętaj mnie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Przed nami kolejny słoneczny i dość ciepły dzień, bo termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśnie pokażą nam dziś od 19 do 21 stopni. Maksymalnie padać dzisiaj nie będzie. W nocy około 5-6 kresek. Generalnie taka słoneczna aura utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy też o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywną opinię w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. Skąd taka decyzja, o tym Michał Skolimowski.
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, Trybunał Konstytucyjny, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Kierwiński. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciw 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło wczoraj rano w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Gdańskie schronisko Promyk organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy. Wokół ich umaszczenia wciąż funkcjonują stereotypy, przez które takie psiaki są często pomijane przy adopcjach, mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
3: W gdańskim schronisku na nowych opiekunów czeka około 80 psiaków.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK2 Sport.
3: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Jutro Hurkacz w Pekinie rozpocznie grę w kolejnym turnieju, a z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w Polsce. Ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ale szybciutko to zleciało i pierwsza połówka już za nami. Pierwsza połówka tego tygodnia. Dzisiaj ostatni dzień września przy okazji, no i środa, czyli drugą połówkę. Czas zacząć z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. To taka recepta od doktora Jarząbka na całkiem udany dzień.

0: nie zadawajcie żadnych pytań, po prostu się przytulcie z rana, albo odwróćcie się z boku na bok, tylko nie pupami do siebie i jeszcze 5 minutek się przytulcie tak miło i sympatycznie.
1: Przepraszam bardzo, ale to co, ty uważasz, że pupami to się nie można przytulać?
0: Że się stykasz pośladkami w nocy?
1: Wiesz, że to jest fajne, bo tak, masz więcej przestrzeni na oddech, prawda?
0: No trochę tak, ale przytulonym tak jakby, wiesz, albo na łyżeczkę, że się jedno tylko odwróci pupą, albo najlepiej twarzą w twarz, tak przytulić, pogłaskać je, to tak milej chyba troszeczkę, nie?
1: No milej, milej. Fajnie jak jest ta druga połówka, prawda? Jeszcze z samego rana, więc cieszcie się tym, bo moja żona na przykład z samego rana drugiej połówki nie ma, bo druga połówka siedzi tutaj, prawda?
0: A, i mówi do was. No, widzicie, jak nasze żony cierpią, żebyście wy mieli dobrze.
1: Tak.
0: I teraz my się poświęcamy.
1: Bo my jesteśmy chłopaki, wiecie, chłopaki na schwał. My jesteśmy takie chłopaki, że takich dwóch to nie ma ani jednego.
0: No.
1: W ogóle patrzę sobie na dzisiaj ten dzień chłopaka.
0: Czyli jest. Wszystkiego dobrego, Jarząbku.
1: Dziękuję, tobie również, chociaż
0: dziękuję.
1: No, bardziej czuję się mężczyzną niż chłopakiem, ale
0: kiedyś byłeś chłopakiem.
1: Kiedyś byłem, tak.
0: I przypomnijmy sobie, jak byliśmy chłopakami. I co żeśmy robili.
1: Tak, bo wiecie co, jest taki stereotyp męskich zachowań.
0: Chłopięcy
1: zachowań, który każdy, drodzy panowie, ma w sobie, prawda? Ja na przykład bardzo lubię grać na konsoli.
0: A, czyli nie wyrosłeś z bycia chłopcem?
1: Jeszcze nie.
0: Dobra. Czyli...
1: Kiedyś to był Pegasus, dzisiaj coś innego, prawda? Syn dostał na komunię, więc tatuś korzysta.
0: Dobra, czyli zróbmy takie mistrzostwa świata typowo chłopięco-męskich zachowań.
1: No. Jak się chłopaki zachowują?
0: Kogo zgłaszacie do mistrzostw chłopięcych zachowań i jak on się zachowuje?
1: Tak, co zrobił, prawda?
0: No. Nominujmy kogoś, tak? Można nominować siebie, ty już siebie nominowałeś.
1: Tak, ja myślę, że będę bezkonkurencyjny w tym momencie,
0: czyli Jarząbek przychodzi do domu i nieważny obiad, ważne, będę grał w grę.
1: Będę grał w grę, tak jest. No. Jaką? Tomb Raider. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. No, to co? Robimy mistrzostwa. Ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu.
0: Mistrzostwa typowo chłopięcych zachowań. Zapraszamy.

0: cieszy nas, że z niektórymi już się bardzo dobrze znamy. I wiemy, że jak zadzwoni, to jest ta osoba. Tę Bożenę po śmiechu poznacie. Dzień dobry, Bożena, uwielbiamy twój śmiech.
1: Dzień dobry.
0: Od razu na początek powiemy, że zawsze jak zadzwonisz, to czekamy, aż się pięknie do nas zaśmiejesz, bo twój śmiech jest rozbrajający po prostu.
2: Jest, Bożenko, dobrze, ale dzisiaj o tobie już było, to teraz o chłopakach pogadajmy. Dzień chłopaka dzisiaj i o tych męskich takich przypadłościach naszych, które cię urzekły, rozmawiamy. Co też twój chłopak robi? Chłopak, mąż, mężczyzna.
1: No mój mąż niestety z lat dzieciństwa został mu rzucanie ubrań byle gdzie i niestety syn poszedł w jego ślady, to samo robi, więc genów się nie oszuka.
0: No. To z tego się po prostu nie wyrasta. No są takie pewne rzeczy. Ale czekaj, a bardzo często gubią skarpetki, w sensie jedną rzucają gdzie indziej, drugą gdzie indziej?
1: No najgorszy jak czarną do białego. Białą do czarnego.
0: Tak,
1: a najlepiej to po prostu kradną pralka i suszarka te skarpetki, zawsze są nie do pary.
0: Czyli to nie wina chłopaka wtedy. Jakby nie wina chłopaka, to pralka ukradła.
2: Bożena, a mąż albo syn robią tak zwane gniazdo orła? Czyli wiesz, ściągają majtki i spodnie w jednym miejscu.
1: I zostawiają.
2: Zdarza się,
0: ale to jest fajne, bo to jest jednocześnie, zrzucasz wszystko i cię nie interesuje.
2: Tak. Idziesz spać, wstajesz rano
0: i tego nie ma.
2: Ale jak jest, to możesz od razu założyć.
0: Jak jest, to
2: no zakładasz. Po co pojedynczo,
0: ale u mnie się zdarzało tak, że magicznym ruchem ręcy, nie wiem której, wstaje rano, tego nie ma.
2: Tak, właśnie, bo my wierzymy w krasnale.
1: Tak. Te wróżki, czarodziejki kradną.
2: Tak mówią, że wróżek nie ma, a my żyjemy w bajce rzeczywiście. Ja też jak rzucę skarpetki gdzieś, to następnego dnia już je tam nie ma.
0: A pod poduszką dychę znajduje, nie? Dziwnym zbiegiem okoliczności.
2: A później ta skarpetka dziwnym zbiegiem okoliczności znajduje się w szufladzie na skarpetki.
0: I to ładnie czysta, pachnie. Wyprana.
2: Tak.
0: Nie, też nie
2: wiem. Dziwne rzeczy się dzieją.
0: W ogóle to jest jakiś kraj na czarów, ten nasz świat.
2: Szok.
0: Pięknie, Bożenko, mamy to pierwszy głos za nami. Typowo chłopięce zajęcie w naszych mistrzostwach świata. Chłopięcych mistrzostwach świata. Dziękujemy, Bożenko, wysyłamy garść prezentów.
2: Nie będziemy ci życzyli więcej uśmiechu, bo już i tak dużo go masz. 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na kolejne takie typowo chłopięce zachowania w naszych mistrzostwach chłopięcych zachowań. SK2. I głosóweczki można na Messengerze nagrywać na przykład, nie?
0: Bo coś. Śmiało.
2: Grupa Messengerowa ostatnio się leniuchuje.
0: Tak. I chyba nikt nie przegląda Face'a o tej
2: Totalnie.
0: Porze.
2: Totalnie.
0: Ale wiem, że można mieć samego Messengera bez Face'a. Ja znam takich, więc wystarczy znaleźć nas. SK2 i nagrać głosóweczkę.
2: Co by robić na toalecie, jak nie ma Facebooka?

0: No, taki pubowy utwór, bardzo dziękujemy. Grupa T-Love, czyli męski skład, też najlepszego dla nich. Dzień chłopaka, 30 września, proszę bardzo. Jak coś, to Mistrzostwa Świata Chłopięcych Zachowań trwają. Zapraszamy cały czas, żeby wysyłać głosóweczki. Jeszcze wrócimy do tego tematu. 25 minut po 6, tymczasem prasa. Zawsze z rana rzucamy okiem na prasę, na te krzyżówki, a Jarząbek lubisz, nie? To
1: jest jeszcze znowu nierozwiązane, właśnie.
0: No, ten horoskop jest, baran, waga i tak dalej. Co tu jeszcze? To jest. O, czuję rękę Boga.
1: Kto?
0: Joanna Jędrzejczyk. Ona
1: to ja jest... ją znam, ona walczyła w MMA.
0: Tak, a teraz tańczy, z gwiazdami tańczy. Znaczy ona jest gwiazdą.
1: I z nią tańczą.
0: I z nią tańczą, w tańcu z gwiazdami. Czuję rękę Boga. No, zobacz, ona występuje w duecie z tym.
1: Ale zobacz, kto ją da.
0: Kamilem Kuroczko.
1: No i Kamil Kuroczko ją tutaj zacząć, jak ją dotyka.
2: No popatrz na niego!
1: No, jaki baski!
2: No czuję rękę!
1: No, czuję rękę!
2: Czuję rękę!
1: No baski!

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy.

0: Czy o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: W środę w regionie padać nie będzie, będzie sporo słońca, do tego dosyć ciepło, na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie dziś od 19 do 21 stopni, maksymalnie w nocy od 5 do 6 stopni. Generalnie taka słoneczna aura utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto, dodatkowo na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitna.
7: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Poderwane zostały myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alert RCB. To w związku z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Jest wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Mazowszu w lutym 2024 roku. 5 lat więzienia dla kierowcy, który w Woli Soleckiej wjechał samochodem w rodzinę idącą poboczem. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka. Matka trafiła do szpitala. Zdaniem prokuratury 26-latek nie zachował szczególnej ostrożności. Kalifornijski park rozrywki Six Flags zamknął jeden z najsłynniejszych ekstremalnych roller coasterów na świecie. Decyzja zapadła miesiąc po śledztwie CNN. Ujawniło ono wieloletnią historię poważnych obrażeń i zgonów związanych z tą atrakcją. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka pędziła z prędkością prawie 130 km na godzinę.

0: O, od razu sygnał, od razu jest dobrze, od razu wiemy, o czym będziemy mówić.
1: No, zwracamy do tego, co stare, nieświeże i śmierdzące. Znaczy, my to odświeżamy, o, w ten sposób.
0: Odświeżamy.
1: Jesteśmy ekipą odświeżającą, kącik odkurzający w Radiu SK2. Czas zacząć na 37 po 6. A pisano wtedy tak. Grupy pseudokibiców Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i RKS Radomsko planowały ustawkę przed meczem obu drużyn w Radomsku. Kiedy chuligani zorientowali się, że są śledzeni przez policję, najpierw ukryli się w zaroślach, a następnie zaczęli uciekać autami. Ostatecznie zostali zatrzymani. Tłumaczyli policji, że zabłądzili. Podał portal WP 30 września 2019 roku.
0: No, w dzień chłopaka takie rzeczy. Ale kiedyś to rzeczywiście były ustawki chłopięce. Teraz to są co najwyżej szlachetne pojedynki w duchu sportowej męskiej rywalizacji. SK2.

0: Mesajach. Każdego dnia jesteśmy z wami, my też, na antenie Radia SK2 o samym poranku.
1: I każdego dnia pytamy się o coś zupełnie innego. Dzisiaj w Dzień Chłopaka.
0: Wypadło na chłopaka.
1: Wypadło na chłopaka, tak jest. Jakie są wasze, robimy takie mistrzostwa chłopięcych zachowań.
0: Tak.
1: Bo my mężczyźni i chłopcy mamy takie zachowania, które są stereotypowe.
0: Tak.
1: Moje ulubione słowo, stereotypowe. No.
0: Nietypowy telefon. Bardzo nietypowy telefon.
1: No, proszę.
0: Słuchamy.
2: Dzień dobry. Dzień. Gdzie się napisać? Lub do zawodu.
0: Do zachowań chłopięcych, słuchamy.
2: Lubię składać jakieś rzeczy takie.
1: Takie modele, takie klocki jakieś, tak?
2: No. Tak, Lego.
0: Ale, proszę bardzo. No. Jak każdy chłopiec, później każdy facet.
1: Tak. Lubisz bawić się klockami, jesteś bardzo poukładanym człowiekiem. SK2.
0: Najpierw w pokoju, później w tal. Dobra, nieważne. 11 minut do 7.
1: I Artur Gadowski, o tym porozmawiajmy teraz. O, Artur, jakie to jest piękne imię, prawda?
0: Tak. Porządny człowiek.
1: Tak.
0: Na porządnym stanowisku.
1: Równie piękne imię to Dawid.
0: Podsiadło na przykład.
1: Na przykład, dlaczego by nie? Gramy.

0: i będziesz mnie.
1: Wbiła się z tą nowością Roxy Węgiel. Nówka, sztuka, świeżynka, nieśmigana. Co czy już kilka razy śmigana, ale im bardziej się ośmiga, tym będziemy lepiej znać ten utwór na pamięć. Nowy Roxy. 4 minuty, co ja mówię, do 7.
2: Ale daje po oczach, ale daje po oczach już to słońce, które jest gdzieś tam na horyzoncie. Trzeba trochę ściemnić.
1: Będziemy ściemniać po 7. Przecież też stówka do wygrania w naszej nowej zabawie. Można od teraz się zgłaszać albo SMS-owo na 726-826-826 albo poprzez Messengera, jak zawsze do tego zachęcamy. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: To jest najprostszy sposób, żeby stówkę zdobyć. Wystarczy tylko stwierdzić, kto ściemnia. Albo ja, albo kolega Dawid, prawda? Jeżeli zgadzicie, kto ściemnia, może ściemniamy obydwaj.
1: Tak, może też tak, tak może być. Też tak może
2: stówka
1: być.
2: Jest wasza, no.
1: No, więc kto dobry w ściemy, ściemom też się zgłasza. Więc dajcie nam jakiś kit, wciśnijcie nam SMS-em albo Messengerem i to będzie zgłoszenie. Eska.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Dosyć ciepło i bez opadów to prognoza na dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, na termometrach zobaczymy od 19 do 21 stopni w ciągu dnia, a w nocy od 5 do 6 kresek. Przypominam o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 9.30. A teraz postoicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo Pobitno. Większy ruch również na Piłsudskiego, Rejtana, na Chopina, Targowej i na Ruszewicza.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok, w tym projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
16: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
15: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
14: Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Policjanci w jego plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. Cała społeczność szkolna została objęta opieką, mówi Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
17: Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami psychologiem, pedagogiem specjalnym.
14: 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: SK2 Sport.
14: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
18: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Zobacz, jaki zbieg okoliczności, albo przypadek nie sądzę, jak to się tak potocznie mówi, bo w Dzień Chłopaka na 30 września przypada też Międzynarodowy Dzień Tłumacza.
20: Chłopakom nie trzeba nic tłumaczyć, my wszystko wiemy tak naprawdę.
19: Tak, że o to chodzi?
20: No, przynajmniej tak mi żona mówi, powinieneś wiedzieć.
19: I nie musisz się nic tłumaczyć, żonie? Naprawdę?
20: Tak, ale w Dzień Tłumacza pamiętajcie o najlepszym tłumaczu na świecie, czyli o Google'u.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: A Google to też chłopak.
20: Google też chłopak. Google tłumaczy oczywiście, jak nie wiecie, co mu kupić, to możecie sobie, nie wiem, wygooglować, nie?

0: No ale w domu dzieci nie ma, bo do szkoły idą przecież.
1: No to jak nie ma dzieci, to kto ci nachucha, żeby było cieplej?
0: No, jak już jesień jest, to zostaje kocyk, ciepła herbata.
1: Tylko.
0: Ewentualnie kaloryfer, ale nie wszędzie.
1: U sąsiada.
0: No i właśnie, i za takich się wezmą. Tak przynajmniej w Olsztynie tak piszą.
1: Duda się za nich weźmie.
0: Olsztyńskie media wypuściły taki artykuł o zasadach rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jest napisane tak. Koniec zakręcaniem grzejników na zimę. Koniec zakręcaniem grzejników na zimę.
1: Są takie mieszkania, które są jak kanapka. Na górze sąsiad, na dole sąsiad.
0: Z prawej, prawda? Sąsiad, z lewej sąsiad, a w środku nie grzeją nic.
1: Tak, bo sąsiedzi z góry, z dołu, z prawej i lewej sobie grzeją, więc ja już u siebie grzać nie muszę. No,
0: i teraz jest taka nowelizacja, która nakłada na zarządców obowiązek udostępnienia przejrzystych regulaminów rozliczeń, co pozwoli mieszkańcom na weryfikację sposobu naliczania opłat za ciepło. Czyli innymi słowy, jak ktoś zakręca kaloryfery, bo sobie myśli, przyoszczędzę, nie będę musiał grzać, nie zapłacę, to nie, jakieś dodatkowe opłaty na pewno się pojawią.
1: Tak, tylko teraz pojawia się problem z drugiej strony, prawda? Bo jeżeli ktoś na przykład lubi, jak jest chłodno.
0: Ja lubię, jak jest chłodno.
1: Tak, a jest dogrzewany przez sąsiadów,
0: to
1: którzy
0: oni,
1: grzeją do
0: oni
1: oporu.
0: Oni szkodzą mnie.
1: Tak, i teraz trzeba włączyć klimatyzację. To kto ci zwróci za prąd w
0: idąc
1: tym momencie?
0: Idąc tym tokiem rozumowania, pozostali sąsiedzi powinni zapłacić za moją
1: oczywiście,
0: klimę.
1: Oczywiście, że tak, no. SK2.

0: No,
1: no to idealnie. To jest ten czas, 7:17 i pora. O tej porze na co?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Na to, żeby dać komuś stówkę ewentualnie, prawda?
1: Ewentualnie, ale to trzeba wiedzieć, kto ściemnia. Mhm. Teresa ma chyba patent na tę stówkę zgarnąć. Zobaczymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Trzeba po prostu jakby znać się na szeroko pojętej wiedzy ze świata i jakby słuchać uważnie, no i wiedzieć, kto ściemnia, no a kto nie ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, czyli ja. A ściemniać możemy oboje, zarówno Wajda, jak i Jarząbek może puścić ściemę.
3: Tak. Trzeba wyczuć. Zawsze jest jakaś ściema.
1: Tak, trzeba wyczuć, gdzie ta ściema jest, czy po jednej, czy po drugiej, czy po obydwu stronach.
3: Na pewno prawdy nie mówimy obydwu.
1: Nie. Zawsze ktoś ściemę walnie, że tak potocznie powiem. Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, czy może po obydwu stronach, no to stówka jest twoja. Jak nie odgadniesz, no to nagrody pocieszenia. Wszystko jasne chyba, nie?
4: Oczywiście.
3: No i masz na to 3 sekundy, pamiętaj. Dobrze, no to lecimy. Uh-huh. Gotowaś?
4: Gotowaś.
3: No to lecimy w takim razie. Uwaga, ja mówię tak, Jarząbek mówi tak. Sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania to brachiacja.
1: Wajda mówi tak. Stolicą Australii jest Sydney.
3: Kto ściemnia?
4: Pierwszy ściemnia.
1: Pierwszy ściemnia, czyli Jarząbek. Że brachiacja według ciebie to nie sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania. No to...
3: Dziewczyno, brachiacja to jest sposób poruszania się za pomocą zwisania, chwytania i kołysania.
1: A stolicą Australii? Sydney?
3: Nie.
1: Stolicą Australii jest...
3: Canberra, moja droga.
1: Albo nawet Canberra.
3: Canberra.
1: Przez dwa R chyba jest.
4: God. No niestety, ale to takie... nie ryzykuje ten... No, nie, trzeba, pije, to jest po prostu...
1: nie pije nagród pocieszenia.
4: Nie
1: pije nagród
4: pocieszenia.
3: Tak jest. Będą nagrody pocieszenia. Oczywiście coś fajną paczuszkę ci zapakujemy, a ściemniamy jutro po... której? Po 7.

0: W Radiu SK 2, 100% polskiej muzyki na Stadionie Narodowym, 100% polskich obiadów.
1: Tak, ale to ten jeden najbardziej polski obiad się tam pojawi na Stadionie Narodowym i wy też się pojawicie, jeśli jakby będziecie chcieli, bo zaprosimy was do loży VIP na Stadion Narodowy, jeśli po pierwsze zagłosujecie w plebiscycie na najbardziej polski obiad, po drugie może jakąś propozycję swoją dacie, no i po trzecie los się do was uśmiechnie i traficie na antenę.
0: Tak jest, a i dzisiaj po godzinie 8:30 kolejna osoba dostanie od nas bilet na Narodowy, nocleg w Warszawie, 500 kieszonkowego i imprezę w doborowym towarzystwie ludzi z Radia SK2 i Darii Ładochy.
1: Zakładka wygraj na naszej stronie sk2.pl, jak coś.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Dziś w regionie padać nie będzie. W ciągu dnia sporo słońca i dosyć ciepło. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 19 do 21 stopni. Złota Polska jesień trwa w najlepsze. W nocy od 5 do 6 stopni. A teraz w Rzeszowie po stolicy Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno. Przypominamy również, że buspasy obowiązują do godziny 9.30. Patrzcie na znaki.
2: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Wojsko Polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność. Trwa badanie możliwości stałego stacjonowania sił USA w Polsce, oświadczył Pentagon. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3, a do tematu wrócimy w newsach o 8. Włoski sąd stanął po stronie pracownika zwolnionego za to, że boi się latać samolotem na służbowe wyjazdy. Teraz pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę. Już w 2011 roku, gdy miał lecieć do USA, przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że boi się latać.

0: Myślę, że możemy mieć jakąś przewagę. Wiesz, że możemy mieć jakąś przewagę?
1: A ja, no, jaką?
0: Co? No taką, że my boimy się wcześniej wstawać.

0: rzucił blask.
1: Blask, blask nadajemy, jeśli przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Nowy, świeży blask nadajemy tym newsom. Jak coś się pojawiło w ubiegłym wieku, jak to brzmi? Nie w XXI wieku się pojawiła ta informacja.
2: Pamiętamy ten wiek ubiegły, jakby było wczoraj.
1: W XX wieku teraz informacja z 30 września.
3: Fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, rozpoczęła produkcję, a dokładniej montaż modelu DU Lanos, podała Polska Agencja Prasowa 30 września 1997 roku.
1: Ale to było. Samochód legenda.
3: Marzenie każdego sąsiada.
1: Policja nimi jeździła.
3: Tak jest. I ten dreszczyk emocji, pamiętacie? Gdy przyspieszał z 70 do 73 km na godzinę. Szybka korbka, lans na szosie, byłeś królem w swym Lanosie.
1: Wlałeś gazu mu po korek, Lanos ruszał jak potworek.
3: Rura wyjer za go bierze, lecz ty ufasz jemu szczerze.
1: Felga błyszczy, silnik mruczy, aż się parking cały wzruszył.
3: Tania jazda, serce tuczy, żaden diesel cię nie skusi.
1: Bo w Lanosie każdy wie, najważniejsze LPG.

0: ale co sobie wziął, to jego. Taki ten przyjaciel, tego no. przyjaciela tamtego.
1: A później do lombardu i proszę bardzo, i starczy na tego, na butelkę albo i dwie soku malinowego.
0: Albo i gdzie indziej z tą żoną, którą wziął sobie sam. 11 minut zostało nam do godziny 8. Dzisiaj Dzień Chłopaka. W Dzień Chłopaka także przeglądamy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo się okazuje, że są tacy, którzy nigdy z niczego nie wyrastają.
1: Posłuchajcie, no w Stanach Zjednoczonych pojawił się taki trend, że bezdzietni dorośli kupują sobie więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Wyobrażacie sobie? Dorośli kupują dla siebie więcej zabawek niż jakaś rodzina, która ma dziecko.
0: Słuchajcie, Pokemony, Marvele, Gwiezdne Wojny, Hot Wheelsy, Lego, to jest najpopularniejsze wśród najpopularniejsze zabawki wśród zakupów dorosłych bezdzietnych.
1: A, i teraz tak, zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i wyszło nam tylko jedno, bo teraz tak, jak rodzic płacze, gdy, jak dziecko płacze, gdy rodzic mu powie, że czegoś mu nie kupi, to wygląda to jakoś tak normalnie. Tak. Ile razy byłeś w sklepie na przykład i dzieciak ci płakał, bo chciał coś, a ty mówiłeś, że nie. No to jest normalne, dziecko płacze, prawda?
0: No.
1: A teraz wyobraź sobie...
0: Dorosłego,
1: który idzie przez sklep i płacze, bo sam sobie zabronił coś kupić. No, głupie to jest, no.
2: SK2.
1: To sobie kupują.

0: Niecałe 7 minut dzieli nas od 8. Dzisiaj moc atrakcji w Radiu SK 2 o poranku. Dużo rzeczy do wygrania, już konkurs ściemnia się za nami. Była stówka do zgarnięcia, dzisiaj się nie udało, może jutro się uda. Przed nami jeszcze tak, Państwa Miasta, to po 8 i będzie jeszcze możliwość zgarnięcia zaproszenia na Stadion Narodowy z okazji najbardziej polskiego obiadu plebiscytu, który trwa na naszej stronie internetowej.
1: O czym powiemy troszkę więcej później, na razie koncentrujemy się na tym, co bliższe ciału,
0: czyli Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta. Tak,
0: no
1: jest.
0: To zgłoszenia przyjmujemy od teraz, 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: A dzisiaj zgłaszamy się na przykład czymś czerwonym na literę K.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ojej.
0: Czerwone na K.
1: Jest, to mi przyszło do głowy?
0: Nie chcę wiedzieć. Nie, nie.
1: Narysuję ci na kartce.
0: Chciałbym już skończyć wejście antenowe, bo czuję, że będę kichał.
2: SK2. SK2. 100% Polska.

0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk-invest.pl i pod numerem 694 350 004.
9: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developers Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
10: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
9: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niech się każdy dowie o targach w Rzeszowie. Tu antyki mamy, wszystkich zapraszamy.
13: Wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt S.A. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Końcówka września upływa pod znakiem całkiem przyjemnych temperatur i dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle zobaczymy od 19 do 21 stopni. W ciągu dnia będzie sporo słońca, padać nie będzie, a w nocy od 5 do 6 kresek. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do 9.30. Patrzcie na znaki, a w Rzeszowie teraz tłoczno na Chopina Targowej i na Ruszewicza, do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Alert odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. To m.in. w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
17: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Przed sądem w Olsztynie ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło rok temu podczas wakacyjnego obozu, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
17: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK2 Sport.
17: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Pońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu. W Lidze Europejskiej piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
15: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Coraz więcej absolwentów, coraz więcej abstynentów w Polsce.
20: Myślałem, że się przejęzyczyłeś.
19: Nie.
20: Nie, rzeczywiście, coraz rzadziej sięgamy po alkohol, jak słyszeliśmy w newsach. I tu pojawia się pewien problem, bo więcej abstynentów to mniej wpływów do podatku akcyzowego.
19: Tak, tak. Widzicie, za dużo procentów źle, za mało procentów jeszcze gorzej. No.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: SK2. Całe szczęście w Radiu SK2 jest 100% polskiej muzyki.
20: Tak, to jest jedyny procent, słuszny procent.
19: Tak jest.
20: Cała prawda, całą dobę, tylko u nas. Dzień dobry.
19: Cześć.

0: 9 po 8.
1: Jak dno widać, to jest koniec, panie Oskar. Cyms, 9 po 8, to powiedziałeś już?
2: Tak, powiedziałem, ale dno, jakby my Polacy słyszeliśmy, że nie widzimy, bo coraz więcej abstynentów.
1: No właśnie chodzi, a na Wyspach Brytyjskich idziemy w drugą stronę.
2: Premier chce, żeby znieść zakaz alkoholu na stadionach Wielkiej Brytanii, który jakby obowiązuje od 1985 roku. Nie można spożywać i sprzedawać alkoholu na stadionach.
1: Nawet kapki piwa takiego nie
2: a teraz premier sobie mówi tak, a może by tak znieść ten zakaz i może by tak zacząć sprzedawać, a ja myślę, że nie potrzeba.
1: Dlaczegoż?
2: Nie potrzeba. Premier źle myśli, bo na przykład ten alkohol i tak się na stadionach Wielkiej Brytanii pojawia.
1: No jak się pojawia, jak jest zakaz od 85?
2: No to słuchaj, jak lepsi grają z gorszymi, to co to jest dla nich?
1: No to jest małe piwo.
2: Tak. Jak ktoś wystawi zły skład, to co sobie zrobił?
1: No, naważył sobie piwa.
2: I
1: no
2: to tak. Sam. Jak się piłkarze kiwają, to co robią?
1: No robią piwot, no.
2: Tak, no i wszyscy w co kopią?
1: W piłę.
2: Tak. No i nie licząc tego, że zawsze są dwie połówki, a później co jeszcze?
1: No karniaki. Eska.

0: Lubię, jak tu basik tak pulsuje. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: W jakiej basi?
0: Basik.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dzisiaj żadnej basi w naszej zabawie nie ma, ale jest Dominika i Marta. Dzień dobry.
5: Cześć,
0: witamy, przypominamy zasady z koła, losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dominika zaczyna.
6: Pani Dominiko, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, dziękuję bardzo.
1: W prawo, bo mam bliżej.
0: No tak. Tak sobie wymawiaj. Ostatnia zdradliwa, dawno nie było. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu, czyli litera Z. 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Zanzibar.
6: Miasto.
5: Znałość.
6: Znana postać.
5: Zorro.
6: Roślina.
5: Zawilec.
6: Kolor.
5: Zielony.
6: Zawód.
5: Złotnik.
6: Samochód.
5: Zefira.
6: Dobra,
0: zaliczymy ci nawet Zefirę dzisiaj. Zaliczymy ci. Zaliczymy,
5: państwo,
0: słuchaj,
5: państwo.
0: Zaliczymy ci jeszcze imię, które nie padło. Moglibyśmy potem powiedzieć jeszcze rzeka, część ciała.
6: Zwierzę, tak.
0: Zwierzę. Moglibyśmy ci dużo tam po kolei zaliczać.
6: Dominika, co ty zrobiłaś?
0: Ale że punktujemy.
5: Ja już wiem. Ale
0: Dominika, że punktujemy do pierwszego błędu. No to Zanzibar nie jest państwem. No niestety. Zanzibar to część Tanzanii. Ale ze stresu tak jest, nie, że ten Zanzibar do głowy przychodzi.
5: No tak.
0: Coś tym jest. Ale dobra, poczekajcie, jeszcze nic straconego. Zobaczymy. Może jeszcze będzie dogrywka.
1: Może będzie zwycięski
0: remis. I tak
1: remis.
0: Trzymamy kciuki za Martę. Marta, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo, już od razu zakręcamy. Z już nie może być, więc innej zdradliwej litery nie ma, no chyba, że Y. Litera T jak tata. T jak tata, Marto. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Policja.
0: Miasto.
5: Toruń.
0: Tytuł filmu.
5: Titanic.
0: Imię.
5: Teresa.
0: Roślina.
5: Turek.
0: Potrawa.
1: Tuńczyk.
0: No. Tatar. No. Tatar. No tatar. Dużo.
5: Nie
0: dużo,
5: lubię.
0: Dużo tego. A nie lubię, już od razu nie lubię. No dobra, ale i tak na luzaku odpowiadałaś pewnie, bo jak już tylko wypowiedziałaś państwo.
6: A Turcja.
0: Ja tak z ciekawości tylko roślina jaka padła, bo ja tak nie dosłyszałem.
5: Turek.
1: Jak? Turek?
5: Mhm.
1: A, Turek. Że państwo Turcja, roślina Turek.
0: A jest taka roślina Turek?
1: A zaraz zobaczę.
0: Ale tak z ciekawości tylko, żeby wiedzieć, czy jest 4-0 czy 5-0.
1: Roślina Turek to popularna nazwa zwyczajna, bla.
0: Jest.
1: To jest.
0: No, to Turek, Tatar, później...
1: Nie wygląda jak Turek, powiem ci szczerze.
0: No, dobrze, 5 w takim razie. Marta, masz 5 punktów, a Dominika ma 0. No, ale za okrągłe 0, okrągłe nagrody pocieszenia. Marta, prezent marzeń. Dominika, nagrody pocieszenia. Dziękujemy ślicznie za udział. Pamiętajcie o tym Zanzibarze.
1: Ja już myślałem, że się nikt na to nie nabierze, ale jednak. Ale
4: Państwa
1: jednak.
4: Miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: A swoją drogą Marta miała literę T. Zanzibar to część Tanzanii.
1: Zanzibar.
0: Powinna państwo paść Tanzania.
1: To byłby taki, wiesz, trolling?
0: Trochę tak, trochę tak. 20 po 8.

0: jesienią też się przyda to błękitne niebo czasami. 24 minuty po 8 Golden Life za nami, a my znowu chwila nieuwagi i kolejny sukces.
1: No właśnie pytanie, czy to sukces, czy nie sukces?
0: Nie no, pniemy się w górę. Słuchajcie, jest taki ranking najpopularniejszych zamków Europy i to nawet tegoroczny ranking, tak aktualizowany co chwila. I Zamek Królewski na Wawelu, ten z Krakowa, zajął 5 miejsce w rankingu 30 najpopularniejszych zamków.
1: Ten w Malborku jest na 19 pozycji, chciałem tylko powiedzieć.
0: I obydwa nasze zamki pną się w górę.
1: Tak. I teraz pytanie, co zrobić, żeby być jednak na pierwszym miejscu, na przykład w przyszłym roku.
0: Wiesz?
1: Mam taką propozycję. Musimy wybudować jakiś taki, wiesz, nie wiem, szybki zamek, nie?
0: A, taki błyskawiczny.
1: Tak, zamek błyskawiczny, tak.
2: SK2. SK2. SK2. Wszystko.

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.

0: i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Od 19 do 21 stopni w ciągu dnia zobaczymy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle i w ciągu dnia sporo słońca padać nie będzie, a w nocy 5-6 stopni. Generalnie taka słoneczna aura utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni na Podkarpaciu. Teraz w Rzeszowie tłoczno we ścisłym centrum, postoicie na Chopina, Targowej i na Ruszewicza, postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamanie, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. I jeszcze Hiszpania, gdzie rośnie liczba protestujących w centrum Madrytu. Tysiące młodych osób na placu Puerta del Sol domagają się dostępu do tanich mieszkań. Związek Lokatorów zapowiedział na najbliższy weekend demonstracje i zgromadzenia w całej Hiszpanii.

0: Pan Rychu, Ryśki to fajne chłopaki, wszystkie. I to doskonale o tym, ja wiem na przykład. Nazwałem tak syna nawet, Rycha.
1: Na cześć Ryszarda Rynkowskiego?
0: Na cześć wielu Ryszardów wspaniałych. Dobrze, teraz będzie coś pysznego na naszej antenie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Bo wybieramy takie oczywiście.
0: Fa plebiscyt na naszej stronie sk2.pl, tam oddajecie głosy na pierwsze danie, na drugie danie.
1: Tak, czyli zupka i coś do tej zupki, prawda? I macie do wyboru mnóstwo takich
0: Daria
1: rzeczy.
0: Daria Ładocha zaproponowała 10 typów, żeby można było na nie głosować. Na pierwsze danie, na drugie danie. No i wy wybieracie. No a
1: możecie też dorzucić coś od siebie, bo jeżeli
0: oczywiście
1: uważacie, że coś innego zasługuje na prawdziwy polski obiad, no to zapraszamy. Wasze propozycje też są święte.
0: Jedną z głosujących jest Judyta. Dzień dobry, Judyto.
3: Dzień dobry.
0: Tutaj mamy do czynienia z osobą, która powie tylko jedno. W sensie must have. Tu zupę pominimy.
3: Devolej.
0: To jest twoje ulubione danie?
3: Ulubione.
0: Ty jesz w każdej postaci tego devoleja, w każdym możliwym miejscu, zawsze zamawiasz go?
3: Jakkolwiek jestem, to tak.
1: Okay. Ale posłuchajcie, bo tak, Judyta jak się zgłosiła, to napisała tak, że głosuje na devoleja z ziemniakami i surówką, ale uwaga, wrzuciła też swoją propozycję, wariację devoleja.
0: Wariacja devoleja, jaka? Pamiętasz?
3: Mizerią.
1: Devolej z ziemniakami, mizerią.
0: My po prostu zaproponowaliśmy z surówką, ale tutaj Judyta twardo nie,
1: mizeria.
0: Musi być mizeria. Ale ty lubisz, jak się to masło ze śmietaną z mizerii zmiesza?
3: Nie, po prostu lubię tak obok. I też lubię mizerię z cukrem, bo w wielu miejscach jest bez.
1: No. Judyta zdradziła nam też, że jest tą tiktokerką devolejową i że jej filmik z devolejem bije rekordy popularności na TikToku.
0: Pochwal się, ile ma twój filmik na TikToku z devolejem, jak kroisz i jak masełko wystrzela.
3: 1 600 000
0: ma twój TikTok z devolejem?
3: Tak.
1: Gdybym ja miał tyle pieniędzy...
3: Bo to jest duma narodowa.
0: Proszę bardzo, ile na devolaju można wyświetleń zarobić?
1: No szkoda, że tylko wyświetleń. Ale dobra. Posłuchajcie, ale
3: ja dostaję filmów od znajomych, jak gdzieś jedzą.
1: Ale ja oglądam teraz te filmy. Po raz szósty mi się zapętliło, jak ty kroisz tego devolaja. Powiem ci szczerze, że no... Dziewczyno!
0: Dobra, umówmy się tak, Judyta, że spotkamy się 7 listopada na Narodowym i będziemy pokazywać sobie devolaje. Co ty na to?
3: Świetnie. Mogę się doczekać.
0: Zapraszamy ciebie!
1: Judytko!
0: Jedzonko!
3: Super!
1: Dostajesz od nas tak. Nocleg w hotelu dla dwóch osób, więc jedziesz z kimś. Zastanów się doskonale dobrze, z kim jedziesz, prawda? Zapraszamy do Warszawy. Nocleg dla dwóch osób, kieszonkowe 5 stóp, żebyś mogła się jeszcze tam na mieście zabawić. Jedzenia nie musisz kupować, bo jedzenia będzie w opór.
3: Będzie pod dostatkiem.
1: No
3: super.
1: Tak, bo się spotykamy wszyscy.
3: A jak gwarantujecie tego devolaja?
0: Zobaczymy, co wygra w plebiscycie. Twój głos też jest ważny. Bo kliknęłaś na devolaja, to jest duża szansa.
1: Jedno,
0: tak?
1: Co gwarantujemy, to super obiad w wypasionej loży VIP na Stadionie Narodowym, tak więc
3: to
1: zapraszamy.
0: No, dziękuję. Okay. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Widzimy się 7 listopada i zachęcamy też innych, bo być może z wami też się zobaczymy. SK2.pl, zakładka wygraj. Plebiscyt na najlepszy polski obiad trwa.
1: Kolejna osoba jedzie z nami już w piątek.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: takie mamy czasy, że jak gdzieś widzimy na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, czy okazuje się na drogach szybkiego ruchu nawet. Już opanowały praktycznie cały kraj.
1: Chodzi oczywiście o elektryczne hulajnogi. Ostatnio policja zajęła się sprawą pewnej osoby, bo nie wiadomo dokładnie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że jechał po Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie i rozwinął na niej prędkość, uwaga, ile?
0: Ponad 100 km
1: na godzinę elektrycznej.
0: W Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia. Można 20 km na godzinę taką elektryczną hulajnogą i to przekroczyło ponad 80 km na godzinę prędkość. Nagrali go, jak wyprzedzał samochody, zgłosili na policję, teraz go poszukują.
1: To już bardziej hulaj albo hultaj, a nie noga.
0: Hultaj noga. I do tego elektryczna, jak wyprzedzała samochody na drodze szybkiego ruchu, to ciekawe.
1: Ile by jechała?

0: Czyli wsteczny się wrzuca, w sensie jak ktoś gdzieś już parkuje na przykład pod pracą, bo ma na 9, to na cała wstecz. Tylko uważajcie, jak nie macie czujników parkowania, to...
1: To może się źle skończyć.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, no i drodzy, dzisiaj obchodzimy ten Dzień Chłopaka tak zwany. Nie wiem, kto to obchodzi w ogóle, nie wiem, kto to w ogóle wymyślił.
0: Chłopacy.
1: Chłopacy.
0: Chłopacy dla chłopaków. No. Tak, to my duże rzeczy dla siebie wymyślamy, ale my dzisiaj jakby robiliśmy mistrzostwa w chłopięcych zachowaniach.
1: No i trochę tych chłopięcych zachowań nie wyszło. W zasadzie jedno zachowanie się pojawiało po kilka razy, czyli rozrzucanie ubrań, gdzie popadnie.
0: Tak, dużo też było poza anteną, a propos tego, co teraz jedno się pojawi na antenie. Słuchajcie.
2: Chłopaki nie płaczą, nie?
1: No.
2: Chyba, że nikt nie widzi.
0: No właśnie, zawsze tak jest, że robimy coś dobrego tylko wtedy, jak nikt nie patrzy.
1: To teraz Antonina zostanie z wami, a my idziemy do szafy się schować. Będziemy... SK2.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Poranne korki nie odpuszczają, w Rzeszowie nadal tłoczno, na Targowej Chopina na Ruszewicza, po stejcie też na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo po Bitno. Przypominamy również, że buspasy obowiązują do godziny 9.30, koniecznie patrzcie na znaki. Jeśli chodzi o prognozy, to dziś jest sporo słońca w regionie, padać nie będzie, będzie dosyć ciepło, na termometrach od 19 do 21 stopni w ciągu dnia, w nocy od 5 do 6.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: Minęła 9, news SK2, Anna Łowocka. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów, o czym Mateusz Chłyston.
18: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
17: A więcej o tym piszemy na se.pl. Są zarzuty. Po śmierci pięciolatki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. 44-latek w tym czasie miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut
14: polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
17: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Rekordowe zadłużenie młodych Polaków. W ciągu ostatnich 3 lat dług osób w wieku 18-26 lat zwiększył się z 278 milionów do prawie miliarda złotych.
19: Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
17: Mówił Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów.
20: SK2 News, Rzeszów.
21: Michał Sarkis, będzie restrukturyzacja, ale i zwolnienia. Mowa o Sanockim Szpitalu i próbie ratunku przy tragicznej sytuacji finansowej. Placówka zadłużona jest na 200 milionów złotych u kilku wierzycieli, w tym w 2 dużych parabankach. Rada Społeczna omówiła już plan naprawczy. W Krośnie może zostać wprowadzona nocna prohibicja. Dziś radni podejmą decyzję. ZUS zaprasza uczniów szkół średnich z Podkarpacia do programu Lekcje z ZUS. Finałem będzie olimpiada, a do zdobycia są m.in. indeksy na studia. Zgłoszenia do 23 października.
22: Chwilka po 9, ostatni dzień września i mamy dzisiaj wyjątkowe święto. Święto wszystkich chłopaków, no i panów. Dzień chłopaka, więc drogie chłopaki, składam wam najlepsze życzenia i moc buziaku. I będę wam tutaj jak najlepiej grała. Antonina Wandesel, dzisiaj troszkę nietypowo, bo od 9. No i co? Dzień dobry, SK2, najlepsze polskie hity. Środa, jedziemy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

elektryczne gitary. Jestem z miasta. Wielu Polaków we wrześniu i w październiku wybiera się jeszcze na krótkie urlopy, więc no przeczytałam sobie troszkę o wakacjach i co ludzie przywożą z wakacji. No i wiadomo, no standardowo, magnesy, pocztówki, jakieś lokalne przysmaki, ale okazuje się, że kreatywność turystów nie zna granic. Jedni wracają ze śmiesznymi kapciami, inni z kapeluszem, który potem, no, 3 lata stoi gdzieś w domu i przypomina, że kiedyś, no kiedyś był Wietnam. No ale znalazł się też pan, który powiedział, że z wakacji przywiózł żonę. No i powiem wam, że to jest dopiero pamiątka. Bez magnesu, bez kurzu na półce, no i do tego najwyraźniej z opcją, no, na całe życie, jak dobrze pójdzie. I tak pomyślałam sobie, że ja chyba jednak zostanę przy magnesach, mniej zobowiązań, przy odkurzaniu. SK2. Już teraz Dawid Kwiatkowski muzycznie z Kają. Proszę tańcz piękny duet.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza teraz w dalszą podróż i dzisiaj cofamy się do 1986 roku. I to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 wydał swój wielki przebój Iść w stronę słońca. I to jest taka piosenka, która do dzisiaj brzmi jak gotowy przepis na dobry humor. No bo mamy tam trochę słońca, trochę wakacji, no i mega dużo pozytywnej energii. I ciekawostka, ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, no które potrafią porwać do śpiewania już po pierwszych dźwiękach. W tym czasie też na świecie w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojniakiem Tomem Cruise'em. No a w Polsce królowały polskie gwiazdy, kasety magnetofonowe, które wtedy były prawdziwym skarbem. Ci, co wtedy żyli, to pamiętają. No i to był czas wielkich fryzur, kolorowych ubrań i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. No a my wracamy w tym momencie do 1986. 2 plus 1, iść w stronę słońca. Już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: To taki numer trochę tajemniczy, przyznacie. Liwka, poza tobą nic. Fajny na środowy poranek, dobrze wchodzi. No a teraz będzie o top model, no bo Dawid Woliński zdradza, że w modelingu nie chodzi już tylko o wygląd. On sam w uczestnikach szuka no czegoś więcej, takiej głębi. No to pięknie, no bo wiecie, jest nadzieja. W takim razie przede mną, ja tego nie wiedziałam, kariera modelki, no bo skoro wygląd nie jest najważniejszy, no to może jeszcze mam jakieś szanse, więc panie Dawidzie, niech pan uważa.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
3: I po reklamie.

0: Na dosłownie kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 Lizar ciągle pada. I muzyczna przepowiednia na szczęście to nie jest, bo na razie nie pada i ma nie padać i tego się trzymamy. Zatem po godzinie 10 w SC2 hity pełne słońca. Kombi, Maryla Rodowicz, Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz to tylko na początek, a później będzie tego jeszcze więcej. No i na pewno w 100% po polsku. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie.
11: Od 11 do 13 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie do końca dnia, sporo słońca padać nie będzie, temperatura też nam podskoczy i maks na dziś to 21 stopni. W nocy około 5, jutro około 20, również słonecznie i bez opadów. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka, teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejdana.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Są wyroki w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Sąd w Olsztynie skazał 21-letniego drużynowego Marka G na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Z kolei 19-letni ratownik Igor K usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia, również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnę, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia wpław jeziora w butach i pełnym umundurowaniu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa to w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
13: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy ustawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
12: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej Siódemce Warmińsko-Mazurskim. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb na wypadek sytuacji kryzysowej, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
1: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
12: Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta, utrudnienia potrwają do 15.
10: SK2 News, Rzeszów.
11: Michał Serkis, ponad 4,5 miliona złotych na szybsze ostrzeganie mieszkańców Podkarpacia. Z pieniędzy skorzysta m.in. powiaty Stalowo-Wolski i Rzeszowski. Podpisano łącznie 21 umów na systemy alarmowe, które mają usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach. Wracają spotkania prezydenta miasta Rzeszowa z mieszkańcami. Tym razem Konrad Fijołek będzie na osiedlu Budziwój. W programie na początek dyżury pracowników Urzędu Miasta, a później spotkanie z prezydentem. To 7 października w szkole przy Budziwojskiej 154.
14: Czy ty, Aniu, cieszysz się? Nie tak szybko, moja droga. Czy ty się cieszysz, że mamy jesień i że jutro październik?
12: Cieszę się z jesieni, bo lubię takie dni, kiedy nie ma już takiego wielkiego upału. Tak, także cieszę się,
14: no
12: że
14: dobrze, październik. Czyli Anna Łowacka, jesieniara. Mamy kolejną jesieniarę do naszego teamu. Bardzo fajnie, będziemy sobie robić zimowe herbatki. Jesienno-zimowe herbatki.
12: Pod kocykiem.
14: Bardzo mnie to cieszy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dzień dobry.

buzy, oczy szeroko zamknięte. No i dzisiaj ostatni dzień września, ale przy okazji bardzo ważne święto, czyli Dzień Chłopaka. Więc drodzy panowie, teraz coś dla was. Dzisiaj macie swoje 5 minut. Mam dla was radiowy kubeczek, z którego taka herbatka zimowa, jesienno-zimowa i kawka smakuje 3 razy lepiej. No ale żeby go zgarnąć, trzeba się troszeczkę wysilić. Zapraszam was na radiowego messengera, nagrywajcie się i piszcie. No i dokończcie zdanie. Prawdziwy facet zaczyna dzień od... Jestem mega ciekawa waszych odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zgarną właśnie taki kubeczek piękny, czerwony od Radia SK2. Więc no co, panowie, pokażcie, co tam macie. SK2. A muzycznie teraz Gosia Ostrowska i Meluzyna.

0: Lady Punk, tańcz głupia, a wy, drodzy panowie, piszecie i nagrywacie się na radiowego messengera. No co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet? No bo w końcu dzisiaj dzień chłopaka. No i słuchajcie panowie, ja nie spodziewałam się, że tutaj jest tylu romantyków. Adam na przykład pisze, że prawdziwy mężczyzna swój dzień zaczyna buziakiem dla żony. No proszę pana, bardzo, bardzo ładnie. A Tomek przysłał zdjęcie siebie z pieskiem, małym, słodkim pieseczkiem. O, piesek, przepraszam Tomek, ale piesek tutaj skradł całe show. I napisał, że dzień rozpoczyna się od spaceru z psem. No i też bardzo dobrze. Słuchajcie, Tomek, Adam, do was lecą kubeczki Radia SK2 piękne i czerwone, oby kawka i herbatka dobrze z nich smakowały. No i co, wszystkiego dobrego z okazji waszego święta. A ja czekam dalej, jeszcze wam daję szansę, jeszcze możecie pisać, bo tutaj tych buziaków dla żon było bardzo, bardzo dużo i dla ukochanych. A ja jestem ciekawa, jak jeszcze, w jaki inny sposób facet zaczyna swój dzień. A muzycznie już teraz Sylwia Grzeszczak i jej Latawce. Jeszcze tak letnio i przyjemnie.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
9: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
8: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
10: I po reklamie.

0: Na zegarach dosłownie za chwilę, godzina 11, to było Zako Power i Boso. I Boso to dzisiaj można pospacerować, dlatego że ostatni dzień września, jesień. Piękna, złota polska jesień, słońce za oknem, więc no, nawet można zaszaleć i Boso po trawie pospacerować. Bardzo to jest przyjemne, polecam z własnego doświadczenia. Po godzinie 11 w Radiu SK2 bardzo dużo dobrych polskich hitów. Krzysztof Zalewski, Sarsa, ich troje. Więc jak sami widzicie, i nowości, i klasyki, więc no warto być z SK2 w środę cały czas.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Złota Polska, jesień trwa w najlepsze. Dziś w regionie słońca nie zabraknie, padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś około 20-21 stopni, w nocy około 5 kresek. Jutro ponownie 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Lisa, Kuli Lubelskiej, Marszałkowskiej, do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR-u. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
3: Inflacja w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,7%. A inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
6: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
5: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
7: Trudno to zrozumieć.
5: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitu na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
3: TOPR wydał alert lawinowy. W wyższych partiach Tatr zalega śniego, ostrzega ratownik Adrian Koźbeł.
8: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
3: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Serkis najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 56-letni mieszkaniec z powiatu jasielskiego. Mundurowi w jego mieszkaniu zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków i 4 krzaki konopi. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Stadion przy ulicy Śniadeckich w Jaśle będzie wyremontowany. Na początek miasto bierze się za nowe szatnie, oświetlenie i fundamenty pod montaż trybun. Na koniec ważna informacja dla mieszkańców Rzeszowa. Jutro zmiany w kursowaniu miejskich autobusów w Rzeszowie. Szczegóły na stronie ZTM-u.
9: Wiemy, że jesteś jesieniarą, to bardzo tak? Dobrze, więc pewnie lubisz zbierać grzyby, co?
3: Uwielbiam.
9: I to w takim razie grzybowy alert, bo podobno to już, te jesienne grzyby się zaczęły, podgrzybki, więc zapraszam wszystkich do lasu i ciebie, Ania,
3: ja
9: też.
3: Ja również, tak, chętnie się wybiorę.
9: Także, drodzy Państwo, jesień grzybowa, tutaj dla grzybiarzy informacja. Antonina Wandesel, witam Was w kolejnej godzinie spotkania. Oprócz grzybów dużo muzyki, oczywiście.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
9: I na początek nie o grzybach, ale bardzo dobry numer. Krzysiek Zalewski, jego kurier.

emigranci na falochronie, a za oknem no jesień powoli się rozkręca, więc my też powolutku zaczynamy zaglądać do spiżarni, do naszych przetworowych zapasów. No i często wtedy pojawia się odwieczny problem. Słoik jest pełny pyszności, no ale pokrywka no najwyraźniej postanowiła bronić dostępu do środka. No więc tutaj kilka patentów, jak można łatwo otworzyć słoik. Pierwszy, no to wiadomo, można postukać puk, puk, puk w denko z jednej, z drugiej strony i wtedy trochę łatwiej to się otwiera. Po drugie, są specjalne otwieracze. No a po trzecie, mój niezastąpiony sposób, tylko później nakrętka już jest nieszczelna, że podważam sobie lekko nożem i robi takie cyk i można otworzyć. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś inne sprawdzone sposoby. No ale w każdym razie można jakoś się dostać do środka, więc spokojnie, no tej jesieni żaden ogórek kiszony nie powinien być przed nami bezpieczny. SK2. O, a teraz mega dobry duet PZ i Auer, Dom nad wodą.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które no chyba znają wszyscy i Autobiografia Perfektu myślę, że zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i oczywiście jeszcze większe marzenia w ludzkich głowach. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to nie będę przedłużać. Już teraz wracamy do 1982 roku. Perfekt i Autobiografia w wehikule czasu Radia SK2.

0: Cichosza od Sanach to jest nowość i taka nowość już trochę inna Sanach, ale jednak nadal taka sanachowa. Oj, ten numer wchodzi jak złoto, naprawdę mega. U mnie cały czas w zapętleniu ta nowość, nie wiem jak u was, ale ja nie o tym, no bo dzisiaj dzień chłopaka i panowie na radiowym Messengerze, no widzę, że walczą o te kubeczki, walczą. I Michał, no odpowiedział nam na pytanie, co, od czego zaczyna dzień prawdziwy facet, więc posłuchajmy, może dowiemy się czegoś nowego.
1: Prawdziwy facet zaczyna dzień od kawy,
0: oho,
1: dobrego planu i przekonania, że dziś to właśnie jest jego dzień. Pozdrawiam serdecznie dla Radia SK2. Pozdrowienia.
0: My też pozdrawiamy ciebie, Michał. No i drodzy panowie, przekonanie, że dzisiaj jest wasz dzień, no to zdecydowanie bardzo dobre przekonanie, no bo jest wasz dzień i dzisiaj wszystko, co sobie zaplanujecie, może się spełnić i wasze marzenia też, i tego się trzymamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Michał. Oczywiście do ciebie leci czerwony i piękny kubeczek Radia SK2, a muzycznie za chwilę dla wszystkich panów, ale i dla pani oczywiście, poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.

0: długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach już za chwilę południe, w ostatnią środę września. To byli chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. Po 12 dla tych, którzy kochają wolność, ale i nie tylko. Na start Wilki, Manam, Doda. Dobrze, dobrze, dobrze, jak słyszycie. Bardzo dobrze, jak zawsze po polsku. Bądźcie koniecznie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Generalnie dziś w regionie przewaga chmur, choć te przejaśnienia też będą nam się pojawiały, ale opady deszczu również niewykluczone. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle średnio 13 stopni, odrobinę temperatura może nam podskoczyć w nocy. Około 7-8 kresek, padać będzie również jutro. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto, na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Powitna.
12: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie z przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby. Dwoje rodziców zastępczych oraz 39-latka, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a całej trójce grozi do 10 lat więzienia. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci zatrzymali auto Milika i puścili wolno.
13: Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
12: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
0: SK2 News, Rzeszów.
11: Jał Serkiza, pracownicy zadłużonego szpitala w Lesku nadal nie otrzymali wyrównania do pełnych pensji za 4 miesiące, choć i okres od marca do czerwca. W tym czasie placówka wypłacała 70% wynagrodzenia.
2: Nie mam z czego tego wypłacić. Od 1 lipca wypłacamy 100% starej wysokości płac. Natomiast w tej chwili nie mamy z czego wyrównać.
11: Mówił Mirosław Leśniewski, dyrektor szpitala. Trwa ustalenie przyczyn zdarzenia, do którego doszło dziś na Kopisto w Rzeszowie. Do szpitala trafił 12-letni rowerzysta. Potrącił go 75-latek. Był trzeźwy.
3: Chcę Ci złożyć najlepsze życzenia w Dniu Chłopaka oficjalnie na antenie przed wszystkimi.
10: Ojejku, dziękuję bardzo.
3: Wiedziałeś, że dzisiaj wasze święto?
10: Coś słyszałem.
3: Coś się
10: mamusia
3: uszy.
10: Do mnie napisała też z życzeniami
3: pięknie.
10: Z samego rana, także też bardzo
3: to
10: dziękuję.
3: Dla ciebie, wszystko. Kuba, i dla wszystkich panów raz jeszcze najlepsze życzenia. Mua, mua, mua, moc buziaków, świętujcie i dzisiaj jest wasz dzień. Możecie wszystko. Antonina van Dessel, witam po godzinie 12 w Radiu SK2.
14: No to gramy.
0: 10 hitów.
14: Najlepszych polskich hitów.
0: SK2.
3: Jak gramy? Jakiego fajnego chłopaka? Wilki i Urkę. Ajajaj.

0: To był Mrozu, miliony monet, a zaraz u nas miliony wkręt Kamila Nosela. Zobaczmy, jaką wkrętę przygotował Nosel na dzisiaj.
1: Chwila, zanim ściągniesz to, świecisz jak miliony monet.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo?
4: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu w tę niedzielę.
3: Tak.
4: Dietetia kurialna po tej stronie, teściowa też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
3: W sensie, ja mu wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i dane chrzestnych, z tego co ja wiem.
4: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
3: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego zwoliła się jedna osoba.
4: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
3: Tak. Jak to byśmy ominęli?
4: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
3: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
4: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
3: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę.
4: Ale
3: proszę pani,
4: no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
3: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
4: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
3: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
4: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
3: No a jeżeli nie, to co?
4: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
3: No to poproszę listę.
4: Dobra.
3: To pan mi wyśle to, czy...
4: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdy pani
3: dobrze,
4: mogła dołączyć...
3: No. Wysłać to panu mailem, czy...
4: SMS-em, jakby tam pani.
3: SMS-em.
4: Tylko jeszcze jedna
3: dobrze.
4: Rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
3: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
4: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
3: Ja nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
4: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
3: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
4: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to?
5: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
2: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary i killer, a ja nie o killerze, ale o jedzeniu. Słuchajcie, na naszej stronie trwa bitwa na najbardziej polski obiad. Do wyboru są zupy, dania główne. No i wy tam wchodzicie w zakładkę wygraj na sk2.pl, głosujecie, co waszym zdaniem, które dania są najbardziej polskie. No i dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy zasługujecie na miejsce przy eskowym stole. I słuchajcie, 7 listopada spotykamy się na wielkiej wyżerce na Stadionie Narodowym i oprócz tego, co możecie zgarnąć? Nocleg w hotelu w Warszawie, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tej wyżerce przepysznej polskich dań. Także no to co? No to my czekamy na was i z nami będzie jeszcze Daria Ładocha, także no... Impreza i pyszne polskie jedzenie czekają. A za moment muzycznie Sylwia Grzeszczak. Bang, bang.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła, rozgrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
13: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
12: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
14: I po reklamie.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Za moment 13 to był super duet Sobel i Sanach, a tutaj w studiu też super duet, bo jestem ja, no i jest Kamil Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zrobię. Zanim powiem dzień dobry, zrobię to, co ty zrobiłaś przed włączeniem mikrofonów.
0: Co zrobiłam? Tak skropiłam?
1: Tak.
0: No dobra, no zdradzasz powiedzieć, że... moje sekrety.
1: Ty dzisiaj wszystkim składasz życzenia, bo ja słyszałem tutaj na antenie.
0: Składam, no bo dzisiaj jest wasze święto.
1: Dlatego... Ja jeszcze ich nie słyszałem.
0: Ale wiesz, że trochę ja też dzisiaj... Ja ci właśnie składam, ale też jest trochę moje święto.
1: A, bo dostałaś nowe słuchawki?
0: Dokładnie tak, więc też trochę jestem chłopakiem. Więc wszystkiego dobrego dla nas. Zostawiam was z Kamilem, Antonina van Dessel. Pa!
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
15: Jesień pełną parą i w najbliższych dniach taka aura będzie nam się utrzymywała. Uważajcie jednak na chłodne poranki. Dzisiejszej nocy na Podkarpaciu od 5 do 6, maksymalnie 7 stopni, a w tym tygodniu nawet w okolicach 2-3 kresek. Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobinna.
16: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mogła to być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Wcześniej pojawiły się także informacje o tym, że jeden z pilotów chciał rozbić maszynę. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy są już bezpieczni. Służby w Białymstoku postawione na nogi. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i Służba Ochrony Kolei, relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
17: Funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
16: A po odholowaniu cystern z paliwem policyjni pirotechnicy sprawdzą pakunek. Pracownicy pobliskiej stacji paliw są ewakuowani. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki, busz buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
12: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
16: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Na widok wilka lepiej nie reagować. Ten sam odejdzie. Przypomnę, w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
0: SK2 News, Rzeszów.
15: Jał Serkis do 5 lat odsiadki grozi 58-latkowi, który w Borku Starym jechał z ponad 2 promilami. Na dodatek posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Ekipa podkarpackiego RCKiK wyjeżdża w teren jutro od 9 do 12. Krew oddać przed przychodnią przy 1 maja w Tarnobrzegu, a w niedzielę od 9 do 13 przed parafią świętego Huberta w Rzeszowie. A do 30 listopada trwa zbieranie wniosków o stypendia sportowe w Krośnie. Szczegóły na stronie ratusza.
13: Idąc do radia, widziałem i mijałem obok grupę przedszkolaków. Cały czas równo w tym swoim dziecięcym, fajnym stylu te dzieciaki powtarzały tak. Pani papajo, pani papajo, pani papajo. I tak im się to gdzieś w główce uwiło. Myślę, pewnie ich wychowawczyni to pani papaja, czyli żona tego słynnego, wiesz, marynarza, no.
18: Papaj marynarz.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
19: Jeden po drugim, po drugim.
13: No dobra, każdy chłopak, jak przecież jak był młody, to marzył o tym, żeby być marynarzem, nie?
18: No i się jadło szpinak, no oczywiście.
13: Ja, tak, i nawet latarnikiem o tym kiedyś myślałem, żeby zostać. A z takim może góralskim temperamentem, co wy na to na dzień dobry, Golec, orkiestra BDOS Grom i...

0: No, miał być bal, ale akcja się sypnęła i balu nie ma. Czytam tutaj, że zatrzymano Polaków, narobili wielotysięcznych strat. Ukradli setki krów z niemieckich pastwisk.
1: Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali, czy co?
0: Nie mam pojęcia, ale nigdy bym nie wpadł na taki pomysł wydojenia sąsiadów.

0: Wehikuły czasu.
1: Nie martwcie się, w Wehikule czasu WSC2 jest miejsce dla każdego i również na bardzo fajne hity. I myślę, że tak, mamy ostatni dzień września, który nie chce wypuścić nam lata z rąk. Czasami nawet i wiosnę przypomina, a już za 3 miesiące, kto by pomyślał, że zima na całego nam się zrobi. Dlatego, a co? Wyjąłem z półki 9. album Marka Grechuty, którego tytuł to jest taka podróż przez każdą porę roku, a w jednej z piosenek Grechuta zrobił z pór roku bohaterki takiej naturalnej historii.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Chyba dlatego ten hit po prawie 40 latach nadal się nie starzeje. Pory roku się zmieniają, lata lecą, a Grechuta cały czas jedzie swoim galopującym tempem. Trzymajcie się siodła. Wiosna, ach to ty, WSC2.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

No, dziewczyna potrafi po prostu poruszyć serducho. Marisa i będzie pięknie w Radiu SK2. A będzie, bo szukamy najlepszego polskiego obiadu. Każdą sobotę Daria Ładocha przygotowuje go tutaj z wami, a w najbliższą sobotę w studiu będzie pachniało grzybkami, ale uwaga, ten zapach może dojść aż na Stadion Narodowy, bo SK2 robi tam kulinarną imprezę i to razem z wami. Załoga się nam powolutku składa, Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi już są na naszej liście, a jak się tam dostali? Zagłosowali na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybrali tam schabowego, de volaja i napisali

0: Dlaczego to właśnie oni powinni usiąść przy stole? Ty też to zrób, bo może w tym tygodniu, pojutrze, to właśnie do ciebie zadzwonimy rano i powiemy, mamy dla ciebie miejsce przy stole i to na Stadionie Narodowym w loży VIP. Do tego jeszcze 500 kieszonkowego i hotel. A wiadomo, dobra impreza zaczyna się przy stole, a kończy, no cóż, od tego jest hotel.
1: SK2.
0: Tutaj Polski Smak ma swój własny adres. Mysłowic, mieć czy być już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Gdyby było obowiązków mniej niż zero, to by było bardzo fajnie. Ale tutaj praca, szkoła, zakupy, korki, dom, zadyszki aż można dostać. A już za chwilę o godzinie 14 w newsach Eski 2 sprawdzimy kondycję naszych płuc.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę.
4: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: W najbliższych dniach pogodowo bez zmian ta aura będzie nam się utrzymywała. Uważajcie też na chłodne poranki. Dziś w nocy w Rzeszowie krośnie czy jaśno od 5 do maksymalnie 7 kresek, więc od poranku z pewnością przydadzą się cieplejsze bluzy, a nawet kurtki. Na teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Kopisto, a także Powstańców w Warszawie. Przypominamy też o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce, tam na wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji wszystkie białostockie służby. Pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać pakunek. Znaleziono go na jednej z cystern przewożących olej napędowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
17: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
16: A do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
18: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
16: Tu tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje, resort obrony pracuje już nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
5: Zapraszam pierwszego pacjenta.
13: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi, sprawdzić, co się dzieje.
19: Chrypka?
13: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy.
5: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę.
16: Z pacjentami i pielęgniarką Anitą Balcer, która wykonuje dziś badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, między innymi w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
20: SK2 News, Rzeszów.
15: Jałuserki ze trzech złodziei z Rumunii zatrzymanych w Jaśle, a kradzieży dopuścili się w Bielsku Białej, mówi Daniel Lelko z jasielskiej policji.
21: Ich łupem padło 700 kg miedzi oraz 20 litrów oleju napędowego.
15: A wartość skradzionych towarów to ponad 45 tysięcy złotych. Siłownia plenerowa oraz strefa street workoutu powstały na terenach rekreacyjnych na osiedlu Miłocin w Rzeszowie. To w ramach rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Pojawiły się także kolejne ławki i stojaki rowerowe. Łączne koszty wszystkich prac to 650 tysięcy złotych.
22: Ktoś właśnie teraz wbija paragon na kasę. Ktoś wbija gwóźdź na budowie, ale też ktoś dane do Excela. Albo wzrok w zegarek i sobie myśli, nie no, już 3 godziny po godzinie 14, ja nie będę dłużej siedział w pracy. Jak najbardziej, masz człowieku rację.
23: No to gramy.
24: 10 hitów.
23: Najlepszych polskich hitów.
16: Cały czas 2-4 na H dla was gramy, tylko takie hiciory i mamy wspólny cel, wspólny projekt, żeby dowieść te środy do końca, kochani, bo jeszcze kilka godzin i kto by pomyślał, że kolejny miesiąc będziemy mogli już sobie odhaczyć. Kowalski, witajcie w SC2.

0: Beata Kozidrak z Bajmem. Myśli i słowa w S2. Jak przeczytałem te słowa, to miałem dziwne myśli. Tańczące goryle. W Pakistanie. Hitem na imprezach są tańczące, gigantyczne goryle. W sieci robią furorę nagrania nawet z takimi imprezowymi gośćmi. Kliknąłem i...
1: SK2.
0: Okazało się, że ludziska poprzebierali się za goryle. Ale fajne te stroje, naprawdę, jak żywe. Ale przynajmniej na imprezie jest bezpiecznie, szczególnie na bramkach.
2: W tych butach nie wejdziesz.
0: Wchodzą za to polskie hity. Michał Szczygieł i Adrenalina za chwilę. To już perfekcyjnie w koło jest wesoło w SC2.

0: SK2.
1: Westy 2 gramy tylko polskie hity. Roxy Węgiel wróciła już ze Stanów Zjednoczonych. Pochwaliła się jesiennymi zdjęciami, grzybobranie, kadry z mężem i biała suknia z tego teledysku. Jesień trwa, Westy 2.

0: cookies i piersi. Całuśniki jedne. W aucie za lufelgami wiozą torby z dolarami w ST2. A 2 miliony dolarów, czytam. Wygrała kobieta z Virginii.
1: Najlepsze jest to, że los kupiła podczas lunchu w pracy. Zgłodniała, kupiła losik, jak zobaczyła, że wygrała dwie bańki, miliony dolarów, wróciła do pracy. Jakby nigdy nic. Ja też bym wrócił. Po kurtkę.
2: Reklama.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl Rzeszów, ulica Miłocińska 17.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
3: I po reklamie.

0: Wczoraj był dzień kawy, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski nam ją stawia. I bardzo dobrze, za darmo najlepiej smakuje, a tylko takie dla was gramy. Darmowe najlepsze polskie hiciory, które stawiają na nogi, tak jak pierwsza kawka, a druga, że zaczyna się ich używać. I zaczniemy używać polskich hitów po 15:00 w SC2, o której najważniejsze newsy.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Chopina Targowej i na Ruszewicza, do tego na Kopisto, Piłsudskiego i Powstańców Warszawy. Postoicie i to sporo na Lwowskiej i żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno. Taka sama sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia i buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do 17.30. Przypominamy, jeśli chodzi o prognozy, no to uważajcie na chłodną noc. Dziś w nocy od 5 do 7 stopni maksymalnie, jutro około 20.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. Jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
2: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
0: Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
3: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
0: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa.
21: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
0: Podkreślał Andrzej Seferyn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego. Na film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
24: SK2 News, Rzeszów.
25: Jał Serkis uwaga kierowcy od piątku. Kolejne zmiany na rozbudowywanej ekspresówce między Nienadówką a Stobierną. Ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię. A policja ostrzega przed niewybuchami z dawnych lat. Ostatnio znaleziono je w powiecie Robczycko-Sędziszowskim.
26: Apelujemy do wszystkich, którzy ujawnią takie przedmioty, o to, żeby pod żadnym pozorem ich nie podnosić.
25: Mówił Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji. 9 firm chętnych na rozbudowę Centrum Zdrowia Psychicznego w Leżańsku. Trwa analiza ofert. Wybudowany ma zostać zupełnie nowy budynek, zmodernizowany istniejący.
27: W tej godzinie tak się poukładały tytuły piosenek, że idealnie sprawdzą się w drodze do domu, ale również i w czterech kątach. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. A w domu łzy, bo Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ale za to jest na chacie Daria Zawiałow, no i Sylwia Grzeszczak, która zostawiła mango w kuchni.

Akwarius Manx, bardzo delikatny numer, taki z serduchem, West 2. Dzisiaj wieczorem niebo też ma swój plan na romantyczny wieczór. Od 19.30 czytam, warto spojrzeć w górę, bo księżyc spotka się z plejadami, czyli pojawi się tuż obok gromady gwiazd. I to jest świetna okazja, aby, kochani, wejść na dach i nie trzeba czekać do północy. Tak brzmi pod gwiazdami Sound and Grace, West 2.

0: I love you, I love you. Panowie, tak, dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego chcę wam powiedzieć... T-Love. SK2. Teraz nasz chłopak od najważniejszych newsów w SK2, Jakub Konieczkowicz, 15.30.
1: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała Volkswagenem prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, kobieta wrzuciła wsteczne.
2: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca była trzeźwa. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości, a w samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
0: Proszę, morze pieniędzy!

0: Kasia Kowalska, która śpiewa, że nie ma nic. Jak to? No Westy 2 przecież mamy. Najlepsze polskie hity. A propos rzeczy. I no to teraz historia z brytyjskiego second handu. W jednym z takich właśnie widzę miejscóweczek, ciucholandków, pojawiła się kobieta, która znalazła suknię ślubną za 5 funtów i wzięła w tej sukni ślub, kochani. Na jeden z najważniejszych dni w swoim życiu, jak nie najważniejszy, kupiła suknię za 5 funtów.
1: SK2.
0: Złota kobieta.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
11: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
10: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Niektóre chłopaki są tak szybkie jak ten numer Cykady na Cykladach w Radiu SK2. A dzisiaj Dzień Chłopaka, no i teraz można pójść w pytanie. Kiedy facet przestaje być chłopakiem? Po 30, po ślubie, czy dopiero kiedy sam kupuje płyn do płukania? Jakiego byście sobie życzyły chłopaka? A za chwilę bardzo fajny chłopak, Kuba i najważniejsze newsy o 16 w SK2.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: W Rzeszowie tłoczno do centrum na Chopina Targowej na Ruszewicza Wierzbowej, dodatkowo na Kopii stoi Powstańców w Warszawie, postoicie też i to sporo na Lwowskiej, trzyma standardowo Rondo Powitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. Wóz pasy obowiązują do 17.30. Przypominamy o tym. A jeśli chodzi o prognozy, taka aura utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych dni. Uważa się jednak na chłodne noce. Dziś w nocy od 5 do 7 maksymalnie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. Przez to musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
9: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Manu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady, a to ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
10: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
0: Mówi nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Sprawą ma się zająć Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W kalendarzu Dzień Chłopaka zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner.
11: Powinien być zabawny bardzo i lojalny.
12: Szczery, taki troskliwy i kochany.
13: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
14: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
0: A usłyszała to nasza reporterka Agata Kropniewicka.
1: SK2 News, Rzeszów.
15: Jał Sergi ze Rzeszów chce zaciągnąć 170 milionów złotych pożyczki na podziemny tunel na Langiewicza. Radni już się zgodzili.
16: Jest zielone światło do wzięcia tego typu pożyczki. Pożyczki, która może być częściowo umorzona. To też należy pamiętać, są to środki unijne, które podlegają w części umorzeniu.
15: Mówił Artur Gernand z rzeszowskiego ratusza. Trwa akcja jesieni. Leśnicy z Podkarpacia egzekwują zakaz wjazdu do lasów samochodami czy motocyklami. Sprawdzają, czy nie są też zaśmiecane. Do tej pory nałożyli 65 mandatów.
17: Ten sam obrzęd każdego dnia. Cyk, cyk, cyk, schody w dół, kluczyki potem w dłoń, drzwi od auta, pyk, otwieramy, bo jest 16, już 2-3 minuty po. Taka godzina biurowa. Człowiek odchodzi od biurka i zaczyna w końcu odzyskiwać życie.
1: 100% polskich hitów.
17: Daję wam znać, że tylko takie gramy. Prima Ballerina, Oskar Cyms czy Jarząbek nawet ze swoją prawdą jeszcze tutaj do nas wskoczy. On to lubi długo siedzieć przy biurku, a teraz ewakuacja. Ewa Farna-Kowalski, witajcie.
18: Możesz

0: nas jak wcześniej.
1: Artur Jarząbek pamiętał, żeby przyjść do studia i dzisiaj ma dla was swoją prawdę z lufą w roli głównej. Arturo, prosimy.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Wyobraźcie sobie, jedziecie spokojnie przez Polskę, nagle przy drodze widzicie żółty znak z czołgiem. Pierwsza myśl, czy ja właśnie wjechałem na poligon? A tak naprawdę te żółte znaki z czołgami nie powinny nas jakoś bardzo niepokoić. Na polskich drogach, czy to przy okazji ćwiczeń, czy przegrupowań, pojawia się coraz więcej konwoi, stąd takie oznaczenia. Te tajemnicze żółte tablice są w kodeksie drogowym od dawna, ale na kursie na prawo jazdy nikt się nad nimi nie rozwodzi, bo są przeznaczone tylko dla kierowców wojskowych maszyn. Najczęściej stoją przed mostami czy wiaduktami i pokazują, jakie obciążenie wytrzyma dany obiekt. Tyle, że dla czołgów albo wozów opancerzonych. Co to dla nas, zwykłych kierowców, oznacza? No tylko tyle, że możemy tutaj spotkać na drodze długi wojskowy konwój. A wtedy pamiętajmy, nie wciskamy się między pojazdy, bo wyprzedzać wolno tylko całość i absolutnie nie róbmy zdjęć konwojom, o to prosi wojsko. A już na pewno nie wrzucajcie takich zdjęć i informacji do sieci, bo po co pomagać wrogowi, prawda?
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Zwykłe Bonafide, Zalia i Faust. Nie uciekniemy od tego, że czas pędzi, 16.30. Najważniejszy skrót newsów, Jakub Konieczkowicz. Kto jedzie pociągiem, niech da głośniej.
1: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci teraz prowadzą oględziny i ustalają okoliczności wypadku. To tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Na warmińsko-mazurskim odcinku S7 służby sprawdzały, jak radzą sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. Całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza powstał tam 2,5-kilometrowy korek.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówi Tomasz Szomarkowski z warmińsko-mazurskiej policji. W akcji wzięły udział Policja, Straż Pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulicami aglomeracji śląskiej. Od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. Będzie to już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.

0: A bez jedzenia to będzie ciężko. Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski. W Nowym Jorku popularne są hot dogi, a u nas w Polsce schabowy, dewolaj, grochówa, grzybowa, kapuśniaczek, pyzy. Wymieniam to, co tutaj widzę na sk2.pl, bo teraz pomyśl, że te dania, które ja wymieniłem, i nie tylko te, przygotują dla ciebie szefowie kuchni z mistrzynią, Darią Ładochą na czele. W SC2 tworzymy właśnie aktualnie biesiadną drużynę, bo chcemy się razem z wami zabawić i w skład tej drużyny możesz wejść ty. Bawić się z nami na Stadionie Narodowym. Już mamy zarezerwowaną miejscówkę w loży VIP na początku listopada. Norbert i Judyta z osobami towarzyszącymi mają już swoje krzesła, a ty możesz jeszcze z kimś wskoczyć do tego towarzystwa. Wystarczy, że zagłosujesz na sk2.pl w plebiscycie na najlepszy polski obiad. Wybierz tutaj swój smaczek. Dopisujesz, dlaczego to właśnie ty powinieneś usiąść z nami przy tym stole, a potem może się okazać, że telefon rano zadzwoni twój i usłyszysz: dzień dobry, mamy dla ciebie wiadomość. SK2 chce, żebyś się upakował, bo jesteś na liście gości, która z najbardziej polskim radiem będzie bawić się przy najlepszej polskiej kuchni i hitach na Stadionie Narodowym. I do tego jeszcze 500 dorzucamy kieszonkowego na wasze własne wydatki. I macie też załatwiony nocleg w wypasionym hotelu. No, jeden stół, tysiące smaków i wy najlepsi, głodni wrażeń słuchacze SK2. SK2.pl, tutaj wskakujcie do zabawy. SK2. Szykuje się impreza taka, że gary będą grały. Och, jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
11: I po reklamie.

0: trzy razy bardziej w Radiu SK2 od Hanki Kuzimowicz i trzy razy bardziej będzie fajniej po godzinie 17. Mm-hmm. Łukasz Zduńczyk przejmie stery i dla was będzie grał, ale nie sam.
1: Potwierdzam, będzie fajnie, bo do naszego studia z nowym numerem wpadnie on, Jeremi Sikorski, i będzie poradnik dla tych, którzy jeszcze nie są zakochani, ale chcą być.
0: W Dzień Chłopaka.
1: Dokładnie tak, żeby już w następny Dzień Chłopaka mieć z kim świętować.
0: To będzie idealny singiel, żeby za rok właśnie złapać kogoś za rączkę.
1: Także zostańcie z nami, bo będzie poradnik właśnie, jak kogoś złapać.
0: Niech rączka was teraz w ogóle niech tam nie korci, żeby zmieniać stację. Kowalski, bawcie się dobrze ze SK2.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Popołudniowe korki w Rzeszowie nie odpuszczają, nadal postoicie i to sporo na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Spory ruch również na Piłsudskiego i Powstańców w Warszawie, a do tego we ścisłym centrum na Chopina Targowej, na Ruszewicza Wierzbowej. Buspasy obowiązują do 17.30. Przypominamy, jeśli chodzi o prognozy, temperatura spada w nocy od 5 do 7 stopni maksymalnie, jutro do 20.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki w tej sprawie były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
16: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
1: Jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
17: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadesłane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Śledczy nie przesądzają, że tam przebywa Marcin Romanowski. Chciał się zemścić na byłym szefie. Zatrzymano 46-latka podejrzewanego o umieszczenie dwóch pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu.
20: To były pracownik firmy. Wstępnie przyznał się do umieszczenia pojemników oraz tego, że to jego działanie miało być wymierzone po prostu w byłego pracodawcę.
1: Relacjonuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Mężczyzna odpowie za narażenie wielu osób na utratę zdrowia lub życia. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania tego rozwiązania. Paulina Henning-Kloska podkreślała, że za systemem stoją przede wszystkim liczby. Przez pierwszy rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
21: Po pierwsze, system kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
1: A jak dodaje, resort klimatu pracuje teraz nad rozszerzeniem systemu.
2: SK2 News, Rzeszów.
10: Michał Serkis. Trwa prokuratorskie śledztwo po tragicznym wypadku w Muninie koło Jarosławia. Jedna osoba zginęła, a dwie, w tym dziecko, zostały ranne. 31-latka zjechała na zakręcie na przeciwległy pas i czołowo zderzyła się z drugim autem.
22: W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego i za czyn taki grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.
10: Mówiła Bożena Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury. Przypominamy, że od jutra inaczej pojadą MPKi w Rzeszowie. Szczegóły na stronie ZTM-u.
1: I jak wracać do domu, to w dobrym towarzystwie, a nawet bardzo dobrym. Za chwilę do naszego studia wpadnie Jeremi Sikorski i zrobi prezent na Dzień Chłopaka. Nie tylko chłopakom, ale też dziewczynom wydał swój nowy numer i za chwilę osobiście go zapowie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów.
23: Polskich hitów.
1: To umówmy się tak, że do domu teraz odprowadza nas Cleo, a ja idę po Jeremiego, bo już chyba swoją furą pod radio do nas podjechał. 3 po 17.

0: Tak, właśnie tego mi brakowało. Lemon w Radiu SK2. Kocham Igora Herbuta, powiedział przed chwilą Jeremi Sikorski, który jest w naszym studiu. Cześć!
1: Cześć, cześć, słuchajcie. Bardzo mi miło. No, Igor ma niesamowity wokal. Wydaje mi się, że taki jeden na milion, jak nie miliard.
0: No, nie no, dwa na milion są takie, bo Jeremi Sikorski też ma przepiękny wokal. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Jeremi Sikorski przyszedł do nas ze swoim nowym numerem, ale zanim ten kawałek zagramy, zanim o nim pogadamy, to powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
1: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
0: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia, którą za kilka minut na antenie Radia SK2 usłyszycie, kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
1: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to
1: nie
0: się wydarzyło.
1: Teoria,
0: powiedz,
1: tak
0: jak
1: było.
0: Twoja historia wyglądała.
1: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst... Czy to znak, że masz... Nie, śpiewam już inną piosenkę, przepraszam, ale...
0: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
1: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
1: Tak jest.
0: Zostańcie z Radiem SK2, bo za chwilę gramy nowy numer Jeremiego Sikorskiego. A jak? To co, zagramy?
1: Let's go.
0: A jak?
1: Let's go.
2: SK2.

0: i Igo w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów od najlepszych polskich artystów i w naszym studiu cały czas Jeremi Sikorski. Cześć ponownie.
1: Cześć, hej.
0: To jest taka niespodzianka z okazji Dnia Chłopaka. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego, który już za moment usłyszycie premierowo na antenie Radia SK2. I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
1: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
0: Aha, myślałem, że
1: ustawiono. Nie,
0: że
1: to
0: tak
1: nie było,
0: specjalnie,
1: to nie
0: że
1: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
0: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
1: Szczerze, po prostu to zrobić.
0: Jakby nie tutaj czekać, nie ma, tu
1: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
0: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
1: Tak.
0: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
1: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
0: trzeba skonsultować.
1: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
0: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
1: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: Więc jeżeli będziecie uważnie słuchać, to ten dźwięk wybierania numeru w telefonie za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2. To jest ten moment, Jeremi, zapowiadaj swój nowy kawałek i gramy.
1: Kochani, z tej strony Jeremi Sikorski. Już za chwilę najnowszy utwór, a jak specjalnie dla was w SK2.

0: To może być jednym z największych hitów jesieni 2026, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej 20. To Live Camp w Radiu SK2, która teraz się urlopuje, odpoczywa po intensywnym sezonie koncertowym, więc jakby ktoś próbował, to się może nie dodzwonić, ale jak Live Camp wróci już z urlopu, to pewnie się weźmie za robotę, bo ma co robić. Pracuje aktualnie nad swoją drugą płytą, a to była pierwsza zapowiedź tego krążka. Zostańcie z SK2, bo u nas za chwilę zagra Jacek Stachurski i typ niepokorny.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
2: I po reklamie.

0: To już jest koniec środowej pracy. Zaraz będzie można odpocząć. Elektryczne gitary w Radiu SK2. No dzisiaj podobno jest Dzień Chłopaka, także być może niektórym się szykuje bardzo miły wieczór. No chyba, że znowu się dowiemy, że jednak nie świętujemy Dnia Chłopaka, tylko Dzień Mężczyzny, który jest 10 marca i znowu trzeba będzie pół roku czekać. Nie wnikam w wasze wewnętrzne ustalenia. Ja się na pewno zajmę graniem za chwilę Oskar Cym z WSC2.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18:00. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
12: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczegu.
11: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
13: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Przypomnę, poprzednie badanie wykazało u mężczyzny zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, w drodze do szpitala w Białymstoku. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Trafią jedynie do fabrycznie nowych pojazdów zarejestrowanych po marcu przyszłego roku.
14: Jeśli środa dała wam w kość, stoicie teraz w korku i już zaczynacie przysypiać, już się pojawia pierwsze ziewanie, to spokojnie, za chwilę wchodzi Oskar Cym ze swoimi trąbami i na pewno postawi was na nogi, a ja od siebie dorzucam najlepsze polskie nowości, bo jak co wieczór gram najlepsze nowe numery prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. W tej godzinie m.in. Nita wpadnie i zabierze nas do początku lat 2000. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Red Lips w Radiu SK2. Wieczorami gramy najlepsze nowości i teraz ze świeżym numerem wpada do nas Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland. Jasiek ostatnio też występował w Opolu z hitem Halo Houston, a teraz ma nową propozycję, śpiewa o tęsknocie. No Jasiek na pewno tęskni za waszymi głosami na sk2.pl, bo to kawałek z propozycji do waszej listy hitów Obłoki, już teraz w Radiu SK2.

Demono. Ten numer zawsze dobrze wchodzi w samochodzie, bo się można tak fajnie bujać na dołkach. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. A tak się robi muzykę w XXI wieku. Najpierw się wrzuca fragment swojego nowego numeru do mediów społecznościowych, czeka się na reakcję fanów i jak zareagują dobrze, to wydaje się go w całości. I właśnie tak zrobiła Nita, czyli artystka, która świetnie śpiewa i świetnie sobie radzi na Instagramie i TikToku. Wydała teraz nowy numer, jak sama mówi, najbardziej osobisty kawałek w jej karierze. No to gramy. Nita, to zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Urszula w Radiu SK2, a za chwilę cofamy się o 14 lat do roku 2012, bo właśnie wtedy Jula wydała swój wielki hit Za każdym razem, który, jak sama mówi, zmienił jej życie. No teraz to dopiero jej życie się zmieniło, bo w lipcu Jula została mamą. Także życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Więc jedno jest pewne, Jula raczej teraz nie ma głowy do tworzenia nowych piosenek. No chyba, że jak dziecko zaśnie, to coś tam się w wolnej chwili uda napisać.
1: Reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: I po reklamie.

0: T-Love w Radiu SK2. To jest prawdziwy klasyk polskiej muzyki, ale codziennie wieczorami mam też dla Was najlepsze nowości, z którymi śmiało się możecie zakumplować. Gram propozycję do gorącej polskiej dwudziestki, no i po godzinie 19 sprawdzimy, co się może wydarzyć między dwiema osobami na 30 metrach kwadratowych.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Ja u Serki trwają zapisy na bieg niepodległości w Głogowie Małopolskim. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Trasa prowadzi Was przez sołectwo Przewrotne, a w imprezie mogą wziąć udział całe rodziny. Mówi Andrzej Zwierzowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.
17: Bieg na bardzo fajnej, szybkiej, płaskiej trasie oraz bieg dla dzieci. Impreza rozpocznie się uroczystościami przy pomniku. O godzinie 14.55 będzie odśpiewany hymn, będą odpalone race. No i o godzinie 15.00 punktualnie wystartuje bieg na 6,5 km, po czym odbędą się biegi dla dzieci.
16: Bieg rusza 11 listopada w Przewrotnym. Szczegóły macie na stronie gminy Głogów Małopolski.
0: Nie ma drugiego takiego radia na świecie, które grałoby Wam 100% polskich hitów. W Radiu SK2 mamy nie tylko kawałki, które doskonale znacie, ale też najlepsze nowości. No i w tej godzinie pojawi się numer, z którym Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugoton i Kazik w Radiu SK2, a teraz czas na nową muzyczną parę, która jak na XXI wiek przystało, poznała się przez internet. Ona zaobserwowała jego profil w mediach społecznościowych, on jej odpisał, zaproponował nagranie, potem się spotkali i spontanicznie zrobili razem numer. I tak oto powstał duet Bowska i po prostu Kajtek. Nagrali numer o związku w małej przestrzeni po prostu. 30 metrów kwadratowych już teraz w Radiu SK2. Na 30...

Monika Brodka w Radiu SK2, a o nim będzie głośno w najbliższych tygodniach. Wiktor Sas szykuje się do występu na Eurowizji Junior. Już 24 października będzie nas reprezentował na Malcie z hitem Gravity. I co ciekawe, ma nawet spore szanse na zwycięstwo, bo według takiego wstępnego przewidywania fanów, Wiktor Sas jest aktualnie na trzecim miejscu. Także trzymamy kciuki, no i gramy. Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która ma teraz naprawdę bardzo fajny czas w swoim życiu. Zakończyła stadionową trasę koncertową i teraz zajęła się zwiedzaniem świata. Była już na wyścigu Formuły 1 w Madrycie, odwiedziła portugalskie Porto, ale było też plażowanie i sporo słońca. Tak właśnie czas na urlopie spędza. Sanach, Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska.

0: wysaduje osełączkę kosić, a tam śnieg. Wysoko w Tatrach cały czas jest biało. Depres w Radiu SK2. Jeśli komuś się zimno zrobiło wieczorem, to będzie rozgrzewająca. Herbata z imbirem. Od Smolastego już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Serkis. Jeśli nie macie jeszcze planów na piątkowy wieczór, to wychodzimy Wam naprzeciw. Fundacja Askier z Rzeszowa zaprasza na wspólne planszówki w siedzibie. Na miejscu czekać na Was będzie szeroki wybór gier, planszówek i puzli, od klasycznych warcabów czy Chińczyka przez bardziej strategiczne rozgrywki. Zaprasza Karol Gwiszcz, prezes Fundacji Askier.
5: Na pewno jeżeli ktoś do nas przyjdzie, zostanie przez naszych mistrzów gry zauważony i zaopiekowany. Czyli podpytamy się, w co lubi grać, co by chciał zagrać. Może przyjść sam i dołączymy go do grupy, która też będzie szukać gracza, a może przyjść ze swoją grą.
4: Wieczór planszówek rusza w piątek od 17 do 21 w siedzibie Fundacji Jaskier w Rzeszowie.
6: Jesień też potrafi być piękna. Wieczory robią się coraz dłuższe. Można wskoczyć pod kocyk, przygasić światło w pokoju i na spokojnie posłuchać Jaski 2. Taki klimat robi nam Smolasty, a ja za chwilę podrzucę Wam nowości. Będzie m.in. kawałek, który powstał na imprezie w Zakopanem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów. Kasia Kowalska w Radiu SK 2. No i oczywiście są tutaj najlepsze nowości. Teraz znowu zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki, a tam świeży numer od Kaśki Sochackiej, która od małego marzyła o tym, żeby się przeprowadzić do Krakowa. No i w końcu jej się to udało, tam nawet studiowała. A teraz szykuje coś wyjątkowego dla swoich fanów. Już 11 grudnia zagra specjalny koncert w Tauron Arenie w Krakowie. A teraz zagra na antenie Radia SK 2 w nowym numerze, w duecie z Cortezem. To kawałek zapowiadający film Nasza Rewolucja, premiera 11 listopada. Już teraz gramy, jak my w Radiu SK 2.

Phil w Radiu SK2. No, on to pokazał, na co go stać. Pojechał z kumplami do Zakopanego, zrobili niezłą imprezę, no i tak właśnie powstał jego nowy numer. Michał Szpak zdradza, że jest szczęśliwy, że jest zakochany i właśnie nagrał nowy numer Kochanie, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy do notowania? To wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie w piątek po 18. Michał Szpak już teraz.

0: Various Monks. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszej antenie pojawi się duet, który ostatnio świętował 20. 20 tysięcy obserwujących na Instagramie. No oni się dopiero rozkręcają, to jest dopiero początek w ich wykonaniu. Za chwilę Kuba i Kuba, którzy przez całe lato bujali nas hitem Stygnie lato, nawet zgarnali za niego bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają do nas numer na kończące się lato. Chłopaki. Ich nowość z miejsca 12 gorącej polskiej 20 już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: formacja nieżywych schabów w Radiu SK2 na chwilę przed 21. Ja tylko przypomnę, że w kalendarzu dzisiaj 30 września, Dzień Chłopaka podobno mamy. Tak tylko przypominam, bo jeszcze 3 godziny tego dnia, jakby nie patrzeć, nam zostały. I mniej niż połowa tygodnia, odliczanie do piątku rozpoczęte.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Michał Serkis, zaglądamy na deski Teatru Maska w Rzeszowie. Tam w październiku możecie zobaczyć nowość, czyli Wesele na scenie, cała aktorska obsada teatru.
17: No niesamowita historia, znana od lat. Jest ona u nas w teatrze odczytana współcześnie. Warto wracać do klasyki.
16: Mówił Przemysław Jaszczak, dyrektor artystyczny Teatru Maska. Wesele w Masce możecie oglądać do 9 października. A na wyjątkową wystawę nawiązującą do historii rzeszowskiego żużla możecie zaglądać do WDK-u w Rzeszowie. Ekspozycja pod tytułem Anatomia FIS, jak inżynierowie z Rzeszowa zrewolucjonizowali czarny sport, dostępna jest do 15 października.

0: tośmy się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, to Mama Mikora i brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: Słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police, takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop.
1: A od strony taty to była, nie że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał Korn.

0: niestety. Ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli
0: ja...
1: rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: po prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gędek?
0: Mateusz Gędek lubi słuchać...
1: No może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z Big Bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy Ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez Ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą, dosyć specyficzne, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Ziewitą.
1: Pejzaż bez Ciebie, ile tam osób przyszło, aby Was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy tam, nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny... A, no dobra. Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
1: Takie.
0: A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024
0: roku. Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że twój... kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma. Aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na nowy utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i dobra.
0: Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie, o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te gitary
0: na pianinie
1: są w tych utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce jest taką dokładką, która robi takie re-re. Nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer. Zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje. Po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki. Przyjemne, trochę funkowo, groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po suszy i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też, ile jest płynu w butelce, tak, bo dokładnie. Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat prawda? Stwierdziliśmy, że ta pusta butelka po winie brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian, czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które tak, ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć, instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu, czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć. Można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć 3 utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to, to jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie. Tak. Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: I który lubi tańczyć?
0: Lubię, lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, no. Miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, no, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może nie wybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo, groove'owe, taka ta gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się. Ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu?
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Po winie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś czasu jestem...
0: bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzuć mnie do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż,
1: powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żebym...
0: Ktoś jeszcze mógł do tej,
1: tak,
0: butelki,
1: żeby
0: wlać mógł... miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzaki.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy,
0: nie? Zgadza
1: się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek, więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to. Oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz coś klapnę, takiego, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem. No niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewadarstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje...
0: Lepiej odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie...
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mm-hmm. Jest krytyka na zasadzie
0: zazdrości.
1: Albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i
0: płyta.
1: Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które były
0: tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie, bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy, tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą, ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe i to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.

0: prawdziwa muzyka zawsze wybiera sobie tych, którzy mają śpiewać z emocjami, mają śpiewać sercem. Postanowiła sobie wybrać, nie wiem, chyba kolejnego kochanka, jakim jest Mateusz Gędek. Witam cię serdecznie w Radiu SK2.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: To może zacznijmy od początku. W którym mieście wychowałeś się, które jest twoim rodzinnym, do którego lubisz wracać albo w którym mieszkasz cały czas?
1: Ja się wychowywałem w Praszce, to jest miejscowość w województwie opolskim. Nieduża miejscowość, później przeprowadziłem się do wsi obok Strojec, ale raczej się jakoś tam identyfikuję jako ten praszkowiak.
0: Czyli rozumiem, że od małego lubisz obcować z naturą. Skaczesz po drzewach, biegasz po łąkach.
1: Zdarzało się, bo harcerzem też byłem przez 7 lat, także mam doświadczenie w tym temacie.
0: Jeżeli chodzi o szkołę, zacznijmy może od niej. Z czego byłeś dobry, a z czego byłeś noga?
1: Ja zawsze byłem bardzo dobrym humanistą i od niejednego nauczyciela usłyszałem, że jak chodzi o lanie wody, to jestem absolutnym mistrzem. Bardzo dobrze umiem mówić o niczym, aczkolwiek merytorycznie też potrafiłem się odzywać. Myślę, że nie było to problemem. Byłem straszną nogą z przedmiotów ścisłych, matematyka,
0: fizyka.
1: Jeszcze tam gdzieś mniej więcej rozumiałem. Miałem bardzo dużą zajawę na samochody kiedyś, więc dla mnie ten opór powietrza, wszystkie te takie rzeczy stricte, które można było na logikę, na głowę sobie ogarnąć, to gdzieś tam te czwórki, piątki jeszcze z tej fizyki wyciągałem. Ale cała reszta przedmiotów ścisłych wyszła mi wybitnie średnio.
0: A w szkole powiedz mi, dziewczyny za tobą biegały, bo rozumiem, że na wszystkich apelach szkolnych, no to chyba jakieś muzyczne wykonania musiały się pojawiać.
1: Te wykonania były, niekoniecznie było to latanie dziewczyn za mną, bo też wydaje mi się, że wtedy jeszcze w podstawówce te występy przed publiką szkolną, dużo ludzi to odbierało w taki sposób jako coś takiego krępującego, dużo osób się wolało nie wychylać w takich kwestiach. Ja nie miałem z tym nigdy problemu.
0: Wszyscy potem mówili, że jesteś, załóżmy, Lizusem Pani od Polskiego.
1: Oj, to masę razy to usłyszałem, naprawdę. Nawet nie tylko Pani od Polskiego, ja po prostu.
0: Ja też byłem w teatrzyku, nie przejmuj
1: się. Tak, ja miałem według społeczeństwa szkolnego miałem największe hody po prostu w szkole.
0: Bo zawsze na każdym apelu występował i grałeś, śpiewałeś?
1: Śpiewałem, głównie śpiewałem. Raczej instrumentalnie się tam nie udzielałem.
0: I to już był ten moment, kiedy ty kochałeś muzykę albo zauroczyłeś się muzyką? Pomyślałeś sobie, że może kiedyś w przyszłości by fajnie było się zająć tym profesjonalnie?
1: Ja muzykę pokochałem gdzieś w trzeciej, czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym pierwszy raz gdzieś wyjść, przedstawić się tak samodzielnie, zaśpiewać jakiś utwór. To był chyba konkurs piosenki właśnie u nas w podstawówce, gdzie jeszcze werdykt polegał na tym, że każdy z widowni miał swój koreczek i wykonawcy mieli swoje koszyczki i do tego koszyczka się dostawało koreczki i to było na zasadzie głosu. Potem moja nauczycielka od muzyki, pani Brygida Jechęska, zaczęła mnie zabierać na jakieś konkursy takie miejskie, później jakieś wojewódzkie, ogólnopolskie. No tak to się zaczęło wszystko powoli kręcić. Ja wtedy muzykę kochałem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten moment, kiedy to muzyka mnie wybrała, to było to takie stanie się świadomym tego, co się robi. Kiedy ja zacząłem tworzyć swoje pierwsze utwory, które już miały jakiś taki sens, były przeze mnie przemyślane, to był taki moment, gdzie ja zrozumiałem, okej, to jest jakiś taki znak, sygnał, że rzeczywiście ta miłość, ta relacja jest obustronna.
2: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. Co w twoich rękach, co w moich jest? Kto nam podpowie, kiedy i gdzie? Nie było czasu, by odnaleźć je. W innej bajce, w innym lesie też. Gdy w twoich oczach milczenie serc, ja też zamilknę, chcę.
0: Ale zanim zacząłeś tworzyć swoją własną muzykę, no to jeszcze wcześniej próbowałeś swoich sił w telewizji jako chłopak.
1: Popróbowałem.
0: The
1: Voice Kids, pierwsza edycja, zgadza się.
0: Pierwsza edycja. Zgadza. Zacząłeś jakby całą przygodę tego cyklu The Voice Kids, bo teraz już jest, nie wiem, która, Enta, jako taki stary, już doświadczony uczestnik tego programu. Co myślisz o tego typu show i jak wspominasz tamten czas?
1: Z czystym sumieniem, w takiej swojej subiektywnej opinii mogę powiedzieć, że ta drużyna Edyty, ta nasza drużyna była taką naprawdę drużyną wyjadaczy po prostu, gdzie każdy miał niesamowity talent, każdy po prostu mógł wygrać i nie było tam lepszej, gorszej osoby. Tam po prostu każdy był żyletą, tak kolokwialnie mówiąc, że każdy po prostu potrafił dać sobie wszystko.
0: Gdyby można było wsiąść do wehikułu czasu i do tamtych chwil wrócić, zrobiłbyś to jeszcze raz?
1: Absolutnie, oczywiście, żebym to zrobił. To była decyzja, która mi otworzyła niesamowicie dużo furtek, dużo doświadczenia zyskałem dzięki temu i telewizyjnego, muzycznego, takiego ogólnego pojęcia w tym wszystkim, jak to działa. Sama atmosfera programu, no fantastyczna absolutnie. Przesympatyczni ludzie, świetna obsługa i absolutnie nie żałuję, że tam trafiłem.

0: Mateusz Gędek, który jest gościem Radia SK2, po tej przygodzie w The Voice Kidsie zaczął przygodę z takim zespołem jak Four Dreamers.
1: Zgadza się. Też ciekawa przygoda.
0: Bo to było czterech chłopców, o którym każda dziewczyna marzyła. Nastolatka.
1: W Dreamersach było tak, że dziewczyn było dużo, każda chciała zdjęcie, każda chciała podpis, każda chciała coś. Propozycji nie zliczę, wyjścia na kawy, na herbaty. Jeżeli komuś nie odpisałem kiedykolwiek, a słuchał tego wywiadu, przepraszam, po prostu było tego dużo. Pewnie bym poszedł.
0: Tak.
1: Tak, takie Just Five, tylko że nie wiem, z Allegro albo z Wisha jakiegoś, czy cokolwiek.

0: fajna przygoda, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Jak dla chłopaka, który wtedy ile miałeś? No, 15, 14 lat?
1: Ja wtedy miałem 13 lat.
0: Jeszcze mniej,
1: więc
0: no.
1: Moment, w którym powiedzieli mi, wydacie płytę, będziecie grać koncerty, będziecie robić muzykę. Poszedłem w to w ogóle w ciemno, nie zastanawiając się, czy to dobrze, czy niedobrze, czy ja to zniosę, czy ja tego nie zniosę, i dałem radę, podołałem temu wszystkiemu. Nie spodziewałem się, że w wieku 15 lat będę mógł zagrać na festiwalu w Opolu, będę mógł być nominowany do Fryderyków. To było wszystko takie...
0: Za szybko?
1: Absolutnie nie. Ja byłem na to zupełnie, może nie gotowy, ale potrafiłem to znosić, tą presję.
0: Tutaj jeszcze nauka, szkoła.
1: Prawda, tego było rzeczywiście dużo. Ja też jestem bardzo wdzięczny sobie samemu i też rodzicom, no bo oni to we mnie wykształtowali, że miałem bardzo szybko określone już priorytety i swoje takie założenia, które już były...
0: Czyli jak jeździłeś na koncerty, to rodzice mówili, tylko nie pij alkoholu.
1: Oni się obawiali o to, i to tak ironicznie, bo wiadomo, że ten rynek muzyczny... Tak,
0: nie tylko na alkoholu tam. Wiadomo.
1: Dokładnie, tam się działa na wszystkim, więc zespół był fantastyczną przygodą, ale to nigdy nie było docelowe moje miejsce. To nie była muzyka, którą ja chciałem tworzyć. Tak jak ona z początku była super, była fajna, była skoczna, tak człowiek już po 2 latach na przykład zaczął chcieć czegoś więcej. Zacząłem też pisać pierwsze teksty.
0: I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda i ten romans z tą prawdziwą muzyką. Pamiętasz swój pierwszy singiel, jak się nazywał?
1: Pierwszy singiel to jest Kamień, do tej pory. Tam zgadza się.
0: Zimny i chłodny numer, trzeba przyznać.
1: Zimny i chłodny
0: numer. Jak na sam początek tej muzycznej kariery, to byłeś zimny jak kamień niż na starcie.
1: Na pewno jestem zadowolony z tych numerów, bo każdy z tych utworów to jest takie moje dziecko.
0: Ale on jest świetny. Reakcja.
1: Cieszę się, bardzo mi miło. Aczkolwiek tak też po tych latach zastanawiam się. Kurczę, może mogłem zrobić tak, może to za poważne jest jeszcze. Tak metodą prób i błędów to było.
0: Powiedz mi, o czym jest w takim razie numer Kamień? Bo rozumiem, że wszystkie numery, które powstają, musi być jakiś moment w twoim życiu, który cię do tego zainspiruje. W takim razie, co było inspiracją w tym przypadku?
1: Relacje międzyludzkie, no to jest coś, z czego czerpię najwięcej. Tak, to było to takie jednostronne uczucie, które po prostu trwało.
0: Ale tak to z tą miłością jest. Chyba jako pierwsza w artyście każdym wyzwala zimne czasami jak kamień uczucia.
1: Oczywiście, no i to jest też piękne w tym uczuciu, że można je na milion sposobów po prostu przedstawić. Za każdym razem każda piosenka o miłości może być inna.
0: Tamta miłość już się skończyła.
1: I tak, to już są stare dzieje. Z perspektywy czasu nie było to nic takiego strasznego. Wiadomo, że dla 3-latka problemem będzie to, że rozlał mu się soga. Dla 15-latka, że nie będzie go chciała jakaś dziewczyna. No i za chwilę też się to zmieni i będzie to jeszcze coś innego.
2: Kamień i papier, nożyce i krew. I nie policzysz tych zdarzeń, nie. W twoich oczach milczenie serc.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zaczęła się twoja przygoda z tą prawdziwą muzyką, która to ciebie pokochała, a ty pokochałeś ją. Kamień to twój pierwszy singiel. Kolejnym z singli, który u mnie wywołał pozytywne i bardzo ciekawe uczucia, to Fantasmagoria.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uwielbiam ten numer, absolutnie.
0: Iluzje, wizje, złudzenia, mieszanka tego, co jest jawą, tego, co jest snem. Opowiadaj w ogóle, jakie ty miałeś wizje na ten numer? Skąd w ogóle one się wzięły w twojej głowie? Co je wywołało?
1: Pomysł na ten utwór w ogóle powstał niesamowicie szybko i byłem wtedy po ciężkiej nocce, na zasadzie mało spania, dużo przemyśleń, dużo jakichś problemów. Utwór, który opowiada też o tym moim stanie, w jakim ja byłem w tamtym momencie, czyli w takim trochę letargu, w takim zawieszeniu, że troszeczkę nie do końca wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, dlatego wersy w stylu tonę dłonie coraz dalej od powierzchni. Te słowa autentycznie gdzieś tam, te dwie linijki wypłynęły ze mnie w studio, jak wymyślaliśmy tekst. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest pomysł na refren. To trwało 15 minut, napisanie całego refrenu. Usiadłem, miałem na pętli puszczony instrumental i gdzieś tam przez te 15 minut po prostu to wyszło i mówię, dobra, to jest to, jakby musimy to ciągnąć w tym kierunku.
0: Więc i to jest numer, który powstał w 15 minut.
1: Zgadza się. Po prostu mam wrażenie, że wyrzuciłem z siebie dosłownie w mikrofon, rzuciłem tym, co miałem w głowie, co miałem gdzieś tam w sobie i...
0: I było ci potem lżej?
1: Było, było. Dla mnie w ogóle muzyka jest fajną terapią, ponieważ też jestem trochę osobą, która niespecjalnie lubi rozmawiać o swoich problemach. Mm-hmm. Jestem ogromnym hipokrytą, bo ja zawsze też jestem otwarty na, że tak powiem, rozmowę z innymi ludźmi. Lubię posłuchać kogoś, jeżeli ma jakiś problem.
0: Lubisz przyjąć bagaż czyichś doświadczeń, ale swoimi za bardzo się nie chcesz dzielić.
1: Zgadza.
0: Bo wolisz je rozwiązywać sam, niż obarczać nimi inne osoby.
1: Tak. Prawdopodobnie jest to jakaś wada w pewien sposób, mm-hmm. bo wiadomo, że zawsze jest lżej, jeśli się sięga po pomoc, ale no
0: po prostu szybciej ci garb urośnie od tych kłopotów.
1: Myślę, że tak, że noszę wystarczająco dużo na barach, przez też to właśnie, że zbieram bagaże od innych ludzi, ale mnie to z kolei nie męczy, tylko to jest na przykład też fajna opcja, żeby poszukać jakiejś historii właśnie do utworu. No niekoniecznie zawsze to musi być uciążliwe, tylko jest to też fajne zbieranie doświadczeń innych ludzi, zbieranie innej perspektywy.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. No to teraz porozmawiajmy o mozaikach. Co było przyczyną powstania tego utworu? Czy to była czyjaś sytuacja życiowa, czy twoja?
1: Tutaj było trochę żalu, takiej może złości nawet w jakimś stopniu. Dużo ludzi mówiło mi, co ja mam robić, jak mam robić i w ogóle jak powinno moje życie wyglądać.
0: Nie lubisz, jak ktoś batutą dyryguje twoim życiem?
1: Nie do końca. Oczywiście, że jeżeli jest to ktoś z doświadczeniem i ja mam...
0: A czy miałeś wtedy skończone 18 lat?
1: Nie miałem. Nie miałem, ale dużo osób też mi mówiło, że gdzieś tam mentalnie trochę wykroczyłem poza swój wiek. Myślę, że to jest kwestia tego właśnie. Aczkolwiek dalej podtrzymuję to, że uwielbiam rzeczy robić sam. Korzystanie z doświadczenia innych ludzi, którzy mają wiedzę, mają umiejętności, jest super, ale przy okazji tworzenia muzyki ja bardzo lubię, kiedy pośredników w tym procesie jest jak najmniej.

0: Mozaiki to numer, którego świetnie słucha się w samochodzie. W ogóle zacząłem przygodę z twoją osobą od tego numeru i to właśnie w samochodzie, jak wracałem do domu. W niedzielę to było.
1: No proszę.
0: A niedzielne powroty są takie wyjątkowe.
1: Prawda.
0: Nie są takie jak te tygodniowe podróże. Ty lubisz podróżować?
1: Uwielbiam. Jak mam być szczery, ta forma podróży w postaci tej podróży samochodowej jest dla mnie chyba taką ulubioną.
0: Wsiadasz w auto i Mateusz Gędek gdzie jedzie? W góry, nad morze, na Mazury, za granicę.
1: Gdybym miał świadomość tego, że bak jest zatankowany do pełna.
0: Do pełna, jest zatankowany, mnie... jest do pełna, załóżmy.
1: Dobrze, to jeżeli kosta już mnie nie interesują, to myślę, że nad morze. I może zimą, i może latem ma jak taką swoją magię, swoją charyzmę. To takie miejsce, gdzie po prostu bym sobie usiadł na jakiejś tej wydmie i dla mnie taki ten koniec świata mały, na którym sobie mogę posiedzieć sam. Boli.

0: Jaki jest tytuł tego numeru? Ludzie zazdroszczą, że cię mam. Czekaj. Ludzie zazdroszczą, że cię mam, ja zazdroszczę sobie sam. Oczywiście cytuję tutaj numer Czekaj, który jest również twoim dziełem. Ty jesteś zazdrosny? Ludzie zazdroszczą.
1: Czy ja jestem zazdrosny? Ja na pewno bywam zazdrosny. Jestem człowiekiem, który potrafi komuś zazdrościć, aczkolwiek staram się tego nie eksponować. Zazwyczaj, jeżeli komuś czegoś zazdroszczę, to jednocześnie jestem pełen podziwu, że ktoś coś takiego osiągnął, więc raczej nie patrzę spod byka, tylko pójdę

0: Czy wierzysz w prawdziwą miłość? Czy wierzysz, że prawdziwa miłość jest tylko jedna na całe życie? Czy życie potrafi wywołać w nas wiele momentów, aby prawdziwie pokochać?
1: Takie sytuacje trafiają się więcej niż raz. Wydaje mi się, że ktoś tam na nas czeka zawsze. Jest ktoś na końcu tej drogi, gdzie to już się wszystko zamknie i my zostajemy z tą jedną osobą. I to jest, myślę, to najpiękniejsze uczucie wtedy.
0: I o tym właśnie jest ten numer Czekaj.
1: Czekaj jest takim utworem, który ja też, żeby go wykonać, żeby go zaśpiewać, troszeczkę sam też go musiałem zrozumieć, ponieważ tekstowo pracowałem nad nim z Jankiem Benedekiem, czyli z aktualnym też producentem utworu. Tam dużo padło sugestii od niego, więc ja też z racji tego, że był to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wcześniej też działał z Tilowem i cały czas działa, chciałem podłapać jak najwięcej, więc byłem bardzo otwarty na te wszystkie zmiany. I to się udało, to było fajne. To jest chyba takie proste, przyjemne uczucie miłości. Na zasadzie jest to takie bezpieczne, bezproblemowe i właśnie mimo tych takich różnych przeciwności, ja po prostu i tak cieszę się, że cię mam, cieszę się, że ze mną jesteś i jeżeli miałabyś sobie pójść, to czekaj, bo jakby jeszcze chcę cię widzieć.

0: czasami też człowiek potrafi powiedzieć o słowo za dużo.
1: Piękne przejście.
0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Słowo za dużo to twój kolejny singiel. Jesteś ambiwertykiem, ekstrawertykiem, introwertykiem?
1: Ja wydaje mi się, że ambiwertyczny.
0: Czyli pomiędzy.
1: Bardzo, bardzo pasuje, bo to jest tak, że niekiedy mogę siedzieć z ludźmi cały czas, a niekiedy rzeczywiście mam ochotę się zamknąć i nie wychodzić przez tydzień z domu.
0: Czasami mówisz o jedno słowo za dużo?
1: Staram się już tego nie robić. Właśnie chyba po tym numerze też zacząłem się bardziej opamiętywać w tej kwestii, bo miałem takie sytuacje i o tym jest też ten numer, że powiedziałem, zrobiłem rzeczy, których konsekwencje były bardzo średnie.
0: Wtedy sobie uświadomiłeś jednak, że co? Słowa mają wielką moc.
1: Że trzeba najpierw myśleć, a później powiedzieć. Prawda jest też taka, że oczywiście można przeprosić, ale też miałem kolegę, który tak powtarzał w taki ciekawy sposób, jak się mówiło do niego przepraszam, to mówił nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Tak mnie to jakoś tak bodło. Mówię, dobra, okej, to ma sens. I rzeczywiście, to co się od nas usłyszy, można o tym próbować zapominać, tylko że to dalej zostaje gdzieś tam, więc nie warto w ogóle ryzykować czegoś takiego i fajnie jest jednak powiedzieć tyle słów, ile się powiedzieć powinno, a nie mówić o to
0: słowo. To jedno słowo za dużo.

0: mogłoby się wydawać, że akurat ten numer dotyczy również jakiegoś związku, w którym to on albo ona powiedziała słowo za dużo. Ale może też w tym chodzić też i załóżmy o przyjaciela. Czym dla ciebie jest przyjaźń, chciałbym się zapytać?
1: Przyjaźń tworzy się z czasem. Ona polega przede wszystkim na wspólnych przeżyciach. Ona polega na sytuacjach nie tylko tych przyjemnych, ale też tych trudnych.
0: Druga w nocy. Padł ci samochód na autostradzie, zadzwonisz po kumpla i przyjedzie po ciebie, żeby cię podholować do domu?
1: Są takie osoby. Definitywnie. To jest, myślę, że spokojnie z 4 osoby mógłbym tak obdzwonić. Może tam rzucą jakąś obelgą w telefon, ale wsiądą w samochód, ubiorą się i pojadą.
0: Ty też jesteś taką osobą i takim przyjacielem? Też można tak na tobie polegać, jak na Zawiszy?
1: Prawda jest taka, że nie mogę tego powiedzieć sam o sobie, to by trzeba było już ich o to zapytać.
0: Ale przy nich zawsze można powiedzieć o to jedno słowo za dużo.
1: Można. Wydaje mi się, że właśnie to jest
0: tak,
1: też to, że...
0: bo oni się nie obrażą, tylko tobą potrząsną.
1: Dużo więcej rozumie, dokładnie. Tam jest też kwestia innego podejścia do człowieka zupełnie. Wydaje mi się, że tak, że jestem taką osobą, że jeżeli na kimś mi zależy, to potrafię zrobić naprawdę wszystko, żeby to zadziałało.

0: Wieta.
1: Mateusz Gędek, mój dzisiejszy gość, o którym chyba szybko nie zapomnicie, nie chcę zapomnieć.
2: A to też jest ładny numer, to fajnie, że o tym pogadamy, bo no, to jest też przyjemna rzecz. Ponieważ ja bardzo lubię ten numer, uważam, że wylałem wtedy z siebie bardzo prawdziwe emocje. To jest utwór, który powstał na świeżo po przeprowadzce mojej do Warszawy. W pędzie tego takiego tutaj mieszkania w Warszawie ja trochę pozapominałem właśnie o tych wartościach z tego swojego poprzedniego życia.
1: Z Opolszczyzny.
2: Tak, tego życia na Opolszczyźnie, bo ja też nie ukrywam, że zmieniłem się w porównaniu do tamtego czasu. Troszeczkę zaniedbałem wtedy kontakty też z ludźmi stamtąd. Było to nieuniknione, ale też można było się opamiętać i można było coś z tym zrobić. I właśnie to był taki moment refleksji na zasadzie, że ja nie chcę do końca zapominać o tym, kim ja byłem wcześniej i że ta nowa rzeczywistość jest po prostu dla mnie też w pewien sposób trochę straszna.
1: Wolisz drewniany domek w lesie, czy wolisz betonowy las?
2: Drewniany domek w lesie definitywnie, bo jeżeli mówimy o skrajnościach takich właśnie, bo tutaj mamy ten przykład miasta z betonu, las z betonu, ale jednocześnie coś, za czym ja gonię, to jest to poczucie bezpieczeństwa. I ono jest bardzo szeroko przeze mnie rozumiane na zasadzie stabilność
1: finansowa
2: jest super, stabilność emocjonalna jest super, posiadanie kogoś u boku jest super i jakby to są te takie czynniki, które przekładają się u mnie na to takie ogólne bezpieczeństwo. No, jeżeli ono się pojawi na pewno w którymś momencie, równie dobrze może być to kamienica z wysokim sufitem gdzieś tutaj w Warszawie, równie dobrze może to być domek w lesie, a może to będzie nawet mój dom rodzinny po prostu, do którego wrócę w którymś momencie.

0: jakie masz sposoby na to, by zwolnić w tym pędzącym świecie?
1: Lubię spać, to jest jakby coś, co robię, kiedy tylko mogę, bo jednak śpię w takim cyklu pracy, no niedużo. Lubię wyjść gdzieś ze znajomymi, lubię pójść na dobry koncert. Ja bardzo sobie cenię też swoje towarzystwo przy dobrym muzie po prostu. Mam w domu gramofon, z którym sobie mogę posiedzieć po prostu przy jakimś dobrym napoju. Dokładnie. Tak, z pianką na przykład. Dużo jest tych form rozrywki, aczkolwiek chyba ta najprzyjemniejsza to jest możliwość wtopienia się w fotel i posiedzenia w dobrym towarzystwie przy dobrej muzyce.
2: Mateusz Gędek w Radiu SK2, niezmiennie ten sam. Pytania. Czy ktoś będzie chciał z tobą jak ja siedzieć do rana, śpiewasz w tym numerze? Można. Wolisz w nocy słuchać kogoś, pomagać mu swoimi radami? Czy zadawać pytania?
1: Jeżeli patrzymy w tej kategorii, to na pewno wolałbym jednak zadawać te pytania, wysłuchać odpowiedzi, starać się zrozumieć tą drugą osobę, aczkolwiek bardzo też doceniam to, jeżeli ktoś umie zadać mi fajne, niecodzienne pytanie, które też mnie skłoni do jakiejś szerszej wypowiedzi. Mm-hmm.
2: A miewasz nieprzespane noce? A jeżeli tak, no to przez co albo przez kogo?
1: Męczy mnie to, co właśnie muszę przepracować sobie sam ze sobą i niekiedy taka nocka jest mi po prostu potrzebna. Wiadomo, że na następny dzień wyglądam jak absolutny gruz, mm-hmm. Ale to tylko tak przez chwilę, później to odrabiam. No czasami wracają też jakieś takie rzeczy z przeszłości, myśli się o tym, co można było zrobić lepiej, czego można było nie robić w ogóle.
2: O tym są pytania?
1: Trochę tak. Pytania są też o pożegnaniu trochę ze znajomymi właśnie z tej mojej rodzinnej miejscowości, bo my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, o małym takim pożegnaniu po prostu z tą właśnie pierwszą rzeczywistością, z tymi pierwszymi ludźmi, którzy byli najbliżej człowieka.

0: Miewasz sny?
1: Miewam. Miewam. Bardzo różne, bardzo dziwne i też nie wszystkie do końca pamiętam.
0: A czy jakieś twoje sny się spełniły, załóżmy? Zinterpretowałeś je po swojemu i to ci się wydarzyło w życiu?
1: Chyba ciężko mi taką sytuację przywołać, bo śnią mi się naprawdę rzeczy niesamowicie dziwne. Śnią mi się węże, śnią mi się strzały z pistoletu, a też śni mi się moja sympatia, która gdzieś tam ze mną się zgodziła wyjść na jakąś kawę. No i w którymś momencie, jak już mieliśmy wychodzić na tą kawę, no to zadzwonił mi budzik o 7:30. Trochę śni mi się życie i ciężko mi powiedzieć, czy coś już się spełniło, czy to było prorocze, bo one się biorą albo z lęku, albo z jakiejś tam niepewności, czy po prostu z uczuć takich pozytywnych, z jakiejś radości, z jakiegoś szczęścia. Więc staram się wynaleźć ich znaczenie i przyczynę.

0: Mateusz Gędek, którego głos może również fantastycznie, bo o snach rozmawialiśmy, spełniać się podczas zasypiania. Przy numerze Bujaj załóżmy.
1: Na takie te spokojne piosenki lubię mówić, że to są właśnie lulabaje, czyli
0: no
1: takie...
0: No nie ma chyba bardziej bujającego numeru, wydaje
1: czyli
0: mi się.
1: Takie piosenki do spania. To jest też...
0: Szos w wielkiej lekkości.
1: Cieszę się. Tym bardziej, że to jest też utwór taki pierwszy, za którego proces odpowiadałem głównie sam. Demówka powstała w domu, po czym po prostu razem z producentem dokończyliśmy całą resztę i tu już się nic więcej nie wydarzyło.
0: A jak ona powstała w domu?
1: Wyrzuciłem z głowy konkretny obraz jakiejś osoby i postawiłem sobie kogoś, kto jeszcze nie wiem jak wygląda. Może już znam tą osobę, może niekoniecznie i powiedziałem sobie, jeżeli jesteś gdzieś tam, to to jest piosenka do ciebie, to jest taki utwór, który po prostu...
0: To jest wędka na miłość.
1: To można zagrać tą kartą.
0: Lubisz bujać w obłokach?
1: Lubię, uwielbiam. Ja naprawdę jestem fantastyczny w myśleniu o niczym na przykład. Tak. Mam tak czasami, że sobie stoję gdzieś i ktoś stoi obok mnie, ja się zaśmieję, a i ktoś się nie pyta, co się stało, ja powiem, bo sobie żart opowiedziałem, nie? Coś tam sobie wyobraziłem śmiesznego.
0: Czyli rozmawiasz ze sobą?
1: Oj, bardzo dużo. Ja mam tak świetną imprezę po prostu
0: wiesz,
1: w głowie z reguły.
0: Wiesz, czy ja to jest cecha jakich ludzi? Mądrych?
1: No tak słyszałem, gdzieś tam coś się coś tak zdarzyło. Ktoś tak kiedyś powiedział, gdzieś tam to wyczytałem. Kiedyś była taka sobota, kiedy ja wstałem o 10 i do godziny 17 było wielkie sprzątanie mieszkania i głównie to polegało na rozmowie z samym sobą, że ja chodziłem i na głos mówiłem do samego siebie, na zasadzie Gędek, bo ja do siebie mówię też czasami po nazwisku. I wyszedł z pokoju w którymś momencie o tej godzinie 17 Paweł, mój współlokator, i mówi... Co ty gadasz ładnie ujmując, nie? Bo po prostu od 7 godzin próbuję coś tam, czytam książkę i słyszę tylko jak chodzisz i gadasz, że się zastanawiam z kim.
0: Daj mi numer do dealera.
1: Tak, no dokładnie, więc lubię bujać w obłokach, lubię mówić do siebie, no jest to dla mnie też może właśnie forma jakiegoś upuszczania też emocji, bo jak coś zostanie powiedziane jednak, no to jest trochę lżej z tym.

0: Ciąg dalszy rozmowy z Mateuszem Gętkiem w kolejnym magazynie muzycznym Radia SK2.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. W przypadku zatrzymania akcji serca może zwiększyć szanse na przeżycie nawet do 70%, a mimo to wiele osób wciąż boi się z niego korzystać. Mowa o defibrylatorze AED, który podobnie jak w całej Polsce znajdziemy także w największych miastach Podkarpacia, m.in. w Rzeszowie, Przemyślu czy Stalowej Woli, często w instytucjach publicznych, a nawet na przystankach autobusowych, tak na przykład jak na ulicy Piłsudskiego w Rzeszowie. Ile kosztuje taki sprzęt, czy ich liczba na Podkarpaciu jest wystarczająca i jak prawidłowo z niego korzystać? O tym wszystkim opowiada ratownik Artur Jabłoński z Fundacji Visionary. Rozmawiała z nim nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
3: Czy Pana zdaniem tutaj na Podkarpaciu jest wystarczająca ilość takich sprzętów w miastach?
4: No jak sprawdzaliśmy, jest dobrze, ale zawsze mogłoby być lepiej, bo sprawdzaliśmy, są takie dziury na mapie właśnie, gdzie tego AED brakuje właśnie. I
3: gdzie są te takie białe plamy na mapie?
4: Głównie te właśnie miasta większe, typu właśnie Rzeszów, nie wiem, Mielec, Przemyśl, Jasło, mają tak sprzętu dość dużo. Najgorzej właśnie jest z tymi wioskami gdzieś tam, bo tam przeważnie ten sprzęt jest tylko w OSP. On teraz w większości gdzieś tam pojawia się na tym budynku, mimo wszystko ogólnodostępny w kapsułach, gdzie po odkręcaniu tej kapsuły włącza się jeszcze alarm i strażacy też są informowani. Ale no, większość tych AED jest jednak gdzieś tam w użytku takim wewnętrznym, czyli po prostu jest to na przykład AED zamontowane na samochodzie pożarniczym i on jest tylko dla użytku na przykład strażaków. No, jeżeli na przykład ktoś tam zna jeszcze, możemy zadzwonić, no to fajnie, ale no właśnie my kładziemy taki nacisk, żeby te AED były bardziej ogólnodostępne, żeby właśnie były montowane w tych skrzynkach takich zewnętrznych, żeby każdy mógł sobie przyjść wziąć o każdej porze dnia, jeżeli potrzebuje.
3: A czy mógłby nam Pan opowiedzieć właśnie, jak korzystać z takiego defibrylatora AED? Tak krok po kroku.
4: Tak, ja sobie tutaj może otworzę, będzie łatwiej.
3: Właśnie tutaj przede mną znajdują się takie dwa urządzenia. Jedno jest takie większe.
4: Mamy jeszcze treningowe tutaj przy sobie.
3: Okej, to tamtego nie widziałam. W każdym razie widzę teraz przed sobą dwa urządzenia. Jedno jest takie większe i myślę, że więcej osób widziało właśnie tego typu sprzęt na oczy, a drugi wygląda trochę jak aparat fotograficzny, jest takiej wielkości.
4: Tak, bo to jest akurat taka nowość, która w sumie jest dopiero w preorderze. No też skierowana jest ogólnie dostępnie dla wszystkich użytkowników, natomiast bardziej pewnie będzie skierowana też do służb, bo właśnie przez tą mobilność, że jest wielkości telefonu, można sobie ją rzucić do plecaka czy do paska spodni taktycznych, przymontować i można go mieć przy sobie. Więc tutaj zobaczymy, ale to jest właśnie też pokazuje tą technologię, jak ta technologia się rozwija, że możemy to zmieścić w mniejszym pudełku, można to mieć przy sobie i właśnie no, przy takiej sytuacji faktycznego zagrożenia życia możemy to mieć tak jak telefon. Po prostu wyciągamy i możemy tą pierwszą pomoc udzielić.
3: A w ogóle ile kosztuje taki sprzęt, takie AED? Bo wiem, że też fundacja zajmuje się jakby dostarczaniem i montażem właśnie takiego sprzętu w różnych miejscach.
4: No tutaj to jest też taka bariera magiczna, bo dużo osób zostało jeszcze tak parę lat wstecz, gdzie ten sprzęt był droższy, bo to był tak wtedy przedział między 10, 12, 15 tysięcy z AED plus szafka, w której jest to przetrzymywane, to urządzenie. No teraz właśnie my też staramy się tę barierę przełamywać i mówimy po szkołach, że warto kupić, bo to nie są takie kwoty, jak były parę lat temu. Ten sprzęt gdzieś tam tanieje, są dobsze rozwiązania, więc można to zrobić taniej. No i samo AED możemy już kupić tak około 4800, 5,5. Samo takie AED bez po prostu skrzynki tej zewnętrznej czy wewnętrznej. Dodatkowo dochodzi skrzynka, na przykład, nie wiem, no skrzynka, która jest na zewnątrz budynku, jest z alarmem, jest ogrzewana, chłodzona, bo też tam trzeba te warunki spełnić, żeby to AED się nie zagotowało tam na wakacjach czy w zimie, żeby po prostu też było podgrzewane. No to taka skrzynka tam około 2,5 do 3 tysięcy, w zależności też od modelu. No skrzynki wewnętrzne...
3: Czy to też nie są takie kwoty?
4: Więc to też nie są takie kwoty, bo tak naprawdę no to można tam, no teraz już tak szczelam, ale mówię, no tak w tych okolicach 8, 9, 7, w zależności właśnie od modelu AED, od modelu skrzynki możemy się zamknąć z montażem, z powieszeniem takiego sprzętu gdzieś tam. Więc tutaj też staramy się tych ludzi jednak przekonać, że to nie jest tak jak kiedyś, że ten sprzęt był bardzo drogi i że warto go właśnie w tych instytucjach, szkołach montować, bo różne sytuacje się zdarzają i po prostu może nam uratować to życie.
3: No to skoro już jesteśmy przy takich właśnie sytuacjach, kiedy trzeba użyć defibrylatora AED, jak możemy właśnie to zrobić? Co zrobić krok po kroku?
4: Nie będę włączał, bo on tak bardzo głośno potem mówi, bo to jest akurat taka funkcja, że im jest głośniej w otoczeniu, to on jeszcze głośniej mówi, żeby nam te funkcje przekazać.
3: Ale chociaż w sumie byłoby to ciekawe dla słuchaczy, możemy... żeby usłyszeć właśnie, jak właśnie działa taki sprzęt.
4: Więc właśnie jak mamy takie AED tutaj typu, właśnie jest to takie najpopularniejsze, czyli SP1. Ona właśnie jest najpopularniejsza z tego względu, że jest tania w eksploatacji, ma wszystkie potrzebne funkcje i bardzo dobre parametry. Ma też gwarancję 8-letnią. Bateria wytrzymuje tutaj u nas w takim AED 5 lat, więc po prostu kupujemy, montujemy takie AED, on sobie samo robi autotesty. Elektrody mamy na 3 lata, więc mówię, tutaj są te koszty nieco tańsze i no jest też bardzo intuicyjny, więc w szkole jak jeździmy z tym właśnie AED treningowym, to nawet dzieci w przedszkolu potrafią go obsłużyć, bo uczymy ich właśnie na tym sprzęcie.
3: Nie boją się?
4: Nie boją się, nawet są zaciekawione, że to AED do nich mówi, że tam coś miga, coś się dzieje. Mamy też szafkę taką właśnie, jak montujemy na budynku, więc jest na takim stędzie, gdzie dzieci sobie wyciągają normalnie szafki, tak jakby jest pozoracja po prostu życia tego z budynku. Więc dziecko podchodzi, wyciąga sobie i mamy po prostu wszystkie przyciski tutaj na nim. I tutaj po kolei właśnie mamy napisane, wszystko jest bardzo intuicyjne, więc jeżeli takie dziecko czy osoba słucha, co to AED do niego mówi, to też po prostu może sobie w ten sposób tej pomocy udzielić tej osobie potrzebującej. I jak włączymy ten zielony przycisk właśnie od zasilania,
3: to pojawiają się dźwięki i jakieś kolory.
4: To już AED właśnie
1: tryb dla dorosłych
4: informuje nas, w jakim jesteśmy trybie i co mamy zrobić. Czyli
1: zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Otwórz opakowanie z elektrodami. Zapoznaj się z instrukcjami na elektrodach.
4: Tu możemy sobie wystopować, bo to jest akurat AED treningowy. Możemy sobie zatrzymać, żeby można było wytłumaczyć. AED nam właśnie po kolei mówi, co mamy robić. Czyli właśnie ona nas instruuje, że mamy zadzwonić po tą po 112. Mamy ściągnąć tą odzież z poszkodowanego. Podświetlają nam się też miejsca, gdzie te elektrody, które są zamontowane właśnie pod AED, w którym miejscu mamy na tym poszkodowanym umiejscowić. Tak jak właśnie na początku tutaj AED powiedziało, jesteśmy w trybie dorosłego. To AED jest właśnie o tyle fajne, bo niektóre AED mają klucze pediatryczne, które trzeba wsadzić, przekręcić. Wiadomo, w stresie, jeżeli ratujemy dziecko, ten stres jest dużo większy niż u osoby poszkodowanej. I to jest niezależnie, czy u nas jako u ratowników, czy właśnie tym bardziej u osób cywilnych. Więc tu jest bardzo fajna funkcja, że możemy bezpośrednio przyłączyć tryb pediatryczny na dziecięcy.
3: A czy w takim AED, które znajdziemy na przykład, nie wiem, na przystanku autobusowym na przykład, bo w większych miastach właśnie na takich częściej uczęszczanych ulicach są właśnie takie AED, czy one też właśnie mają taką funkcję pediatryczną, tak jak pan mówi?
4: No właśnie to jest różnie, bo to w zależności od modelu AED nie wszystkie posiadają tą funkcję.
3: Czy mówią do nas? W sensie, czy ten sprzęt po włączeniu jakby tłumaczy nam, co mamy robić?
4: Tak, on zawsze po włączeniu właśnie tłumaczy nam, czyli właśnie on po kolei nam mówi, że musimy na przykład wezwać tą pierwszą pomoc, mówi nam ten numer, bo wiadomo, w stresie często nawet ten numer jesteśmy w stanie zapomnieć, więc mówi nam ten numer, mówi nam właśnie, co mamy zrobić, co mamy sprawdzić i przeważnie mówi nam, czy w jakim jesteśmy trybie, czy to jest tryb właśnie dla dorosłego, czy to jest tryb pediatryczny dla dziecka. Także właśnie tutaj po włączeniu nam to mówi.
1: Tryb dziecięcy.
4: Tak, tutaj właśnie po przesunięciu od razu nam mówi, że to jest tryb dziecięcy, że jesteśmy w trybie dziecięcym.
3: I czym właśnie różni się ten tryb dziecięcy od tego takiego dla dorosłych?
4: Tryb dziecięcy różni się głównie mocą wyładowania, bo tutaj mamy około 50 joule dla dziecka. Dla dorosłego jest to około 150, więc to jest tutaj razy dwa taka dawka mniej więcej tego wyładowania. No i dalej potem AED tam po przyklejeniu, tutaj właśnie nie mamy możliwości, mniamy fantoma, jeżeli przykleimy te AED właśnie do klatki piersiowej, wtedy dalej AED prosi o odsunięcie się, żeby odsunąć się, nie dotykać tego poszkodowanego, nie dotykać urządzenia i wtedy trwa analiza właśnie rytmu serca u tego poszkodowanego. Jeżeli AED właśnie wykryje, że ten rytm jest zaburzony, że faktycznie jest potrzeba tej defibrylacji, wtedy zaświeci nam się pomarańczowy przycisk oznaczony numerem

0: defibrylatora jest bezpieczne i dla osoby jakby go używającej, jak i osoba, na której jest on używany?
1: Były takie pytania właśnie nawet na ostatnim szkoleniu. Też ludzie pytali się, czy to jest bezpieczne, czy nie można sobie jakoś zaszkodzić.
0: No bo mówimy tutaj jakby o wyładowaniu elektrycznym, tak pan
1: no
0: to mówił.
1: Tutaj, no jeżeli jest to wszystko zrobione tak, jak to AEDANS kieruje, czyli po prostu osuniemy się od tej osoby poszkodowanej i nie jesteśmy w tym momencie, nie dotykamy, jeżeli to wyładowanie tam jest, nic tam się nie zdarzy. Jeżeli tutaj były też takie pytania, co zrobić, jeżeli jest mokro na przykład. Jest ta osoba gdzieś tam, nie wiem, na deszczu, w kałuży.
0: No też mi przeszło przez myśl to pytanie.
1: Też właśnie było takie pytanie. No to też mówimy, że no wiadomo, no to już też tak na rozum, że musimy po prostu osobę wyciągnąć z tej kałuży. Najlepiej ją tam odizolować, jeżeli mamy na czymś. Jeżeli nie, no to wystarczy, że po prostu nie będzie leżała w tej wodzie. Wytrzeć tą klatkę piersiową najlepiej, jak mamy czym. Tutaj właśnie też w zestawach mamy takie apteczki małe, więc tutaj też w takich apteczkach często są montowane takie właśnie apteczki, w których mamy cały zestaw, który jest tam niezbędny. Mamy właśnie rękawiczki, mamy nożyczki, które nam umożliwią właśnie rozcięcie tej odzieży u tej osoby poszkodowanej, jeżeli nie jesteśmy jej w stanie ściągnąć. Mamy rękawiczki. Mamy właśnie ten ustnik, o którym wspominałem, że jeżeli ktoś czuje się na siłach i nie boi się, nie brzydzi gdzieś tam, może po prostu użyć ustnika i te wdechy ratownicze wykonać. Mamy też maszynkę do golenia klatki piersiowej, bo często się zdarza, że właśnie u mężczyzn, jeżeli ta klatka jest zobłosiona, to musimy jeszcze wcześniej tą klatkę ogolić po to, żeby te elektrody faktycznie chciały się trzymać i to wyładowanie było takie pełnoprawne.
0: I tutaj wszystkie te gadżety, które mi pan teraz pokazuje, to są jakby takie jednorazowego użytku?
1: Tak, no raczej jednorazowe, chociaż no nożyczki możemy gdzieś tam jeszcze spożytkować
0: później. No to wiadomo.
1: Ale pozostałe rzeczy tak. No i mamy też chusteczki takie do dezynfekcji, które też tam gdzieś po tym ogoleniu możemy przetrzeć tą osobę. Czy no właśnie, no mówię, no możemy ją gdzieś tam czy wysuszyć, jak mamy, bo czasami się zdarzają, że są właśnie jakieś chusteczki jeszcze dodatkowo w takich zestawach, więc możemy albo tą chusteczką przetrzeć, też odkazić, żeby się te elektrody lepiej trzymały. No ale jeżeli mamy coś przy sobie, nawet swoją odzież gdzieś tam, jakąś, nie wiem, no bluzę czy coś, możemy tą osobę gdzieś tam wytrzeć, żeby ta osoba była sucha, nie była mokra. I wtedy po prostu bezpiecznie możemy to wyładowanie wykonać i nic tam się nie powinno wydarzyć.
0: Czyli ta osoba, której chcemy udzielić pomocy, jakby nie, musi mieć czystą i suchą skórę, tak?
1: Najlepiej tak. Właśnie dlatego są te maszynki w zestawie, tak jak mówiłem, że właśnie, żeby pozbyć się właśnie tutaj tych obłosienia z klatki piersiowej, gdzieś tam właśnie przetrzeć później, żeby te elektrody się fajnie dobrze trzymały. No i no jeżeli ta osoba faktycznie jest gdzieś tam podczas deszczu, czy jest w jakiejś kałuży, no najlepiej ją jakoś, czy jeżeli damy radę sami, to sami, jeżeli nie, to poprosić kogoś o pomoc, jeżeli jest w okolicy, żeby ją przesunąć, też właśnie wytrzeć czymś w miarę możliwości. No i wtedy po prostu możemy już takiego AED używać i no jeżeli wykonamy tę procedurę, o której on nam mówi i w tym momencie, kiedy on nam mówi, żeby nie dotykać tej osoby poszkodowanej i odsunąć się, to jest to w pełni bezpieczne.
0: Dobrze, no to przechodząc już jakby do końca jakby tej naszej akcji ratunkowej, użyliśmy defibrylatora, zadzwoniliśmy po pomoc, po pogotowie i co wtedy robimy jakby w międzyczasie?
1: Znaczy tak, no tutaj są też dwie drogi, bo w zależności, jeżeli ta osoba dalej te wyładowania nam nie pomogły, to cały czas do przyjazdu systemu, czyli tutaj właśnie karetki pogotowia, no musimy prowadzić tą resuscytację i tutaj no jeżeli ta osoba nie oddycha, a AED nam mówi, że cały czas nam mówi kontynuuj, to po prostu uciskamy cały czas. Jeżeli opadamy z sił, wiadomo, że jeżeli mamy kogoś w okolicy, my możemy prosić o pomoc, możemy się zmieniać tam 2-3 osoby, bo jest to też no bardzo obciążające, więc jeżeli się tam uciskamy 5-10 minut jeszcze jest ok, jeżeli to już trwa nieco dłużej, a wiadomo, nieraz jest tak, że brakuje tej karetki, może być kilka zdarzeń, możemy być gdzieś nieco dalej właśnie i ta karetka potrzebuje więcej czasu, żeby do nas dotrzeć. Wtedy, no, jeżeli mamy kogoś do zmiany, bardzo fajnie, bo te uciski są bardziej takie efektywne niż u osoby zmęczonej, która już na chwilę gdzieś prowadzi tą resuscytację. Natomiast jeżeli właśnie po takim wyładowaniu ta osoba odzyska tą przytomność w jakikolwiek sposób, że jest z nami w kontakcie, to jeżeli widzimy, że oddycha, no to możemy wtedy mu ułożyć w pozycji bocznej, bezpiecznej, okryć ją, udrożnić drogi oddechowe i po prostu sprawdzać co jakiś czas, czy ta osoba oddycha. Jeżeli by przestała oddychać, no to procedura jest dalej taka sama, że z powrotem kładziemy tą osobę na plecy. Wiadomo, w międzyczasie oczywiście nie odklejamy elektrod, tylko te elektrody są cały czas przyklejone do tej osoby poszkodowanej, bo AED, jeżeli by wykryło, że właśnie gdzieś dalej pojawił się jakiś problem z rytmem tego serca, no to ono będzie nam robiło też analizę i też po prostu da nam znać, że coś tutaj dalej się dzieje.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.